0: Zabieg poza kolejką. Tomasz Lenz wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej. Matematyka w roli głównej. Dziś drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Można je oglądać online. 4 bocianiątka w gnieździe w Nietulisku Dużym.
1: SK Rock. Raport.
0: 6. Anna Kruszyńska, zapraszam. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Zarząd partii podjął taką decyzję na wniosek przewodniczącego premiera Donalda Tuska, mówi w rozmowie z nami rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda i przyznaje, że to pokłosie kontrowersji wokół zabiegu syna polityka w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, który miał zostać wykonany poza kolejką i standardową procedurą.
2: Przede wszystkim wyniki kontroli NFZ-u były jednoznaczne i potwierdzały doniesienia medialne, w związku z czym trudno sobie wyobrazić inną decyzję.
0: Przypomnijmy, NFZ nałożył na szpital karę w wysokości blisko 135 tysięcy złotych. Tomasz Lenz zaprzecza, że do zabiegu doszło poza standardową procedurą. Sprawą zajmuje się też prokuratura.
3: To jest raport.
0: Prokuratura zarzuca sądowi opieszałość w rozpatrywaniu wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Jak przekazał rzecznik prokuratury krajowej, dokumenty w tej sprawie zostały złożone w listopadzie i do tej pory nie zostały rozpatrzone. Jak tłumaczył prokurator Przemysław Nowak, gdyby było inaczej, ucieczka polityka do USA byłaby znacznie utrudniona. Tymczasem śledczy wyjaśniają też, czy i ewentualnie kto pomagał byłemu ministrowi sprawiedliwości w wyjeździe za ocean.
4: Na razie dysponujemy w tym zakresie głównie przekazami medialnymi, natomiast one są wystarczające, aby podejmować pewną weryfikację i pewne ustalenia w tym zakresie.
0: Mówił rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Z pytaniami o podstawę prawną dotyczącą opuszczenia Węgier przez Ziobrę i przyjęcia go w Stanach Zjednoczonych zamierza się zwrócić do USA także resort dyplomacji. Dziś drugi dzień egzaminu ósmoklasisty, a w roli głównej królowa nauk matematyka. Start o 9:00, a na napisanie egzaminu uczniowie będą mieli 125 minut. Tymczasem wczoraj ósmoklasiści mierzyli się z językiem polskim. Jak sobie poradzili z tematami? O to w Łodzi pytał nasz reporter Daniel Tekliński.
5: Co było łatwe, co było trudne?
6: Sprawka była trudna i opowiadanie, tak to wszystko było łatwe.
7: Nie, szczerze, nie było najgorzej. Szczerze mi się wydaje, że dobrze.
8: Przemówienie trudne było.
9: Trudne był trudniejszy.
10: Właśnie niektóre były takie inne. Na pewno był jakiś motorobot, coś takiego.
5: Na ile procent udało się to napisać?
11: Uważam, że poszło mi bardzo dobrze, ale zawaliłam trochę rozprawkę, ale 70% będzie, myślę.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: 4 bocianiątka są już w gnieździe w Nietulisku Dużym w gminie Kunów. Transmisje z życia rodziny od lat śledzą internauci z całej Polski. Ptaki upodobały sobie te okolice dzięki pospolitym podmokłym łąkom i terenom rolniczym. Jak mówi burmistrz Kunowa Lech Łodej, wcześniejsze gniazda zakładane na drzewach były niszczone przez wichury.
12: Kiedyś to gniazdo było na drzewie naturalnym. Niestety burza, pioruny zniszczyły to gniazdo. Były potem takie prace podjęte w celu pomocy bocianom, żeby one nadal tam były i tak się stało.
0: A dziś bociany są jedną z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji przyrodniczych regionu świętokrzyskiego.
13: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Pogoda.
15: My to, proszę Państwa, okutani z samego rana, bo myśleliśmy, że będzie zimno, że będzie wiało.
16: Spokój, ja mam ciepły płaszcz, mam czapkę, mam sweter, w związku z tym ja Cię kręcę, a tu naprawdę cieplizna.
15: Trzeba było się rozbierać, proszę Państwa.
16: No rozebrałam się.
15: I się rozebraliśmy. Od 6 stopni w tym momencie w województwie lubuskim, przez 7 w Poznaniu i Wrocławiu, 9 w Bydgoszczy, 10 w Warszawie. Tak rozpoczynamy ten dzień, ale synoptycy przez cały wczorajszy dzień ostrzegali przed tym, co dziś ma się zadziać, a chodzi przede wszystkim o opady deszczu, a także burze. Te już teraz powinny być widoczne. Może Państwo potwierdzicie, jeżeli tam jesteście, w okolicach Poznania, Wrocławia, Bydgoszczy, Łodzi. No i później ta wielka chmura będzie się przesuwała w kierunku wschodnim i południowym. Kraków, Warszawa, Lublin. Wszyscy dzisiaj z tym deszczem powinniśmy mieć do czynienia.
13: Nawet gdy pada i zawierucha, Wojtka pogody dobrze się słucha. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: SK Rock. 6 na 9.
19: Zientarska, Olszewski, Góralski.
18: Od 6 do 9
19: w SC Rock.
20: Bo dzisiaj mówimy tylko i wyłącznie wierszem.
16: Wojtek, synoptyk jest lepszy niż optyk, dobra?
15: Olszewski, Konradzie, nasz przyjacielu, takich jak ty jest niewielu.
3: Aniu?
0: U mnie biały wiersz. Nigdy nie jest za późno. 70-latek zdaje maturę w zakładzie karnym.
9: Drodzy Państwo, ty, Aniu.
3: Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Limeryków i dlatego będziemy mówić wierszem i o to Państwa też poprosimy. Messenger, eski rok do Waszej dyspozycji. Można wierszem.
9: Dzień Limeryków, a to same choleryki siedzą.

0: Pobudka! Dawaj śpioch opatentowany! Koniec świata z takim śpiochem! Wstawaj!
1: Eskarok.

0: Latka lecą, a on ciągle Kid Rock za nami już Westerok.
1: Wiecie, jaki Kid Rock ma samochody? On jest naprawdę porąbany w chińskie 8. To jest niebywałe zupełnie. On sobie na przykład do swoich samochodów dostawia rogi, robi takie w ogóle... To jest taki koszmarek, że w głowie się nie mieści, a jednak jara się tym i bardzo dobrze.
2: Myślałem, że to jest Kid Rock, to ma resoraki.
0: Dokładnie.
1: No po wielkie ma te amerykańskie bryki i po prostu poprzerabiane na wszystkie możliwe sposoby.
0: A w Polsce niezły i w ogóle jest. W Unii Europejskiej takie rogi na przykład i wszystko, co wystaje poza karoserię i obrys auta, to nie wolno, prawda?
1: Nie, oczywiście, że nie wolno, ale jak jesteś Kid Rockiem, to wolno.
0: A, okej. Okay. Mhm. Tacy mają łatwiej. Drodzy Państwo, dzisiaj o wierszach będziemy sobie z Państwem rozmawiać i Wy już zaczęliście.
3: Eskarok, jesteś ze mną krok w krok. Pozdrawiam, miłego dnia życzę, do widzenia.
0: A dlaczego my dzisiaj o tych wierszach?
2: Ponieważ, proszę Państwa, mamy Międzynarodowy Dzień Limeryków.
1: No, mogę?
2: Możesz.
1: Dobra, to ja, bo ja mam. To trochę potrwa.
0: Bo jeszcze piszę.
2: Przecież limeryki to są krótkie formy, tak?
1: Nie, ale ja mam wiersz. Kiedy budzik z rana dzwoni, łzę za łzą me okoroni, niech to szlak, to dzień świstaka, kondzie już chce dać drapaka, z Wojtka znowu łacha drze, wszyscy robią he, he, he. Dobrze z nimi spędzić ranek, więc wypiję kawy dzbanek i podniosę im ciśnienie, będą błagać o milczenie.
2: Macie chusteczkę? Się wzruszyłem.
0: Ale Wojtek, rogią prawie znamy, nie? A? I ona drugi raz przygotowana do programu.
4: 6 na 9. Esterok. Ten kawałek. Dobrze. Dobrze rokuje.
1: Nieprawda, napisałem to na kolanie przed chwilą.
0: Aha, no jasne, no.
2: Nawet jej kawałek wyjechało na udo.

0: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka.
0: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
1: Kawałki, które dobrze rokują.
0: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
1: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
0: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli, i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
0: Reklama. SK Rock. Najlepsza klasyka rocka. Aerosmith. Patti Smith. Marillion. Joan Jett. Def Leppard.

0: Czy Joanna gotowa jest z limerykiem jakimś?
1: Nie, jeszcze nie. Przecież pisałam na kolanie przed chwilą.
0: Okej, przegadaliśmy te kilka minut, które dzieliły nas od poprzedniego z Państwem spotkania.
1: Ale coś stworzą.
0: Spokojnie, wierzymy jej. Ona jeździła na różnego rodzaju konkursy, które polonistyczne zresztą wygrywała, prawda?
1: No, olimpiadę polonistyczną, to było dawno temu.
0: Tak było, dawno nieprawda. Drodzy Państwo, czekamy na wiersze, bo dzisiaj mamy sobie dzień limeryków, dlatego mówimy tylko i wyłącznie wierszem.
2: Zarządzie sami pajace, a ja płacę. Ciężkie pieniądze płacę. To niech mi przynajmniej wspólnota spokój da, bo inaczej będzie wojna. Dziękuję.
1: Wojna!
0: Jakby pan był w mojej wspólnoty.
3: Dobre. No, w ogóle wspólnota, to jest, wspólnota mieszkaniowa to jest osobny dział na osobną audycję.
1: Kędzio tupta. Tupta na zebrania wspólnoty. Jestem, wiesz, ty jesteś aktywista.
0: Ale chodzę i wiesz, milczę. Siedzę cicho. To jest trochę tak, jak kiedyś opowiadała Nosowska o tym, że jak chodziła na wywiadówki, to nie zadawała żadnych pytań, bo miała nadzieję, że jakaś inna matka zada to pytanie, które ona by chciała zadać.
1: Słuchajcie, ale a propos wierszy i wspólnot, przypomniało mi się, ponieważ mama mojej serdecznej przyjaciółki, uwaga, skąd? Z Osetna, ani mama Ani, zawsze próbowała załatwiać różne rzeczy w swojej wspólnocie, tam gdzie mieszka, i one te panie ją kompletnie olewały, więc wiecie, co zrobiła? Zaczęła pisać do nich wierszem i składała takie podania o to, że na przykład, nie wiem, na trawnikach jest brudno, czy że ludzie nie sprzątają po swoich psach, i pisała do nich wiersze. I wiecie co? Też to nic nie dało.
3: Coś takiego!
0: Jeszcze wiersz od polityka i znikamy.
4: Ja mogę powiedzieć na koniec słowami Haliny Kunickiej, naszej piosenkarki: świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mgły, jeśli tylko zakwitną jabłonie.
5: Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mgły, niech tylko zakwitną jabłonie.
6: 6 na 9 w Esce Rock.

0: Już za chwilę Westerok w raporcie Ania Kruszyńska, ale jeszcze wcześniej zabierzemy Państwa, znaczy Dawid i Jasia, zabiorą Państwa do Aten.
1: Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
2: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
1: SK Rokontur prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
2: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
1: Wejdź na skrock.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to Ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
2: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
1: Autopromocja.
3: Skrock. Raport.
4: 6.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Utrudnienia na autostradzie A2 w kierunku Warszawy. To po kolizji dwóch samochodów ciężarowych. Doszło do niej w nocy w pobliżu miejscowości Wola Lubiankowska między węzłami Łódź Północ-Ałowicz. Uszkodzone zostały zbiorniki z rozpuszczalnikiem. Na miejscu pracują strażacy. Pożar w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie. Ogień pojawił się wczoraj po 18.00. Dzięki sprawnej akcji służb sytuacja została opanowana. Jeszcze przed przyjazdem straży ewakuowano 51 osób. Jedna osoba poszkodowana trafiła pod opiekę ratowników medycznych.
3: To jest raport.
4: Niedźwiedzie w Bieszczadach coraz bardziej problematyczne. Tylko od początku maja na Podkarpaciu policjanci otrzymali 17 zgłoszeń dotyczących tych drapieżników. Wszystkie obejmowały teren powiatu leskiego. Jak tłumaczy Łukasz Lis z rzeszowskiego Rdosiu, przyczyną pojawienia się dzikich zwierząt w pobliżu domów może być łatwy dostęp do pożywienia.
5: Nasze miejscowości są źródłem łatwiejszego pokarmu i tu już nie chodzi tylko o śmietniki, tak jak w przypadku niedźwiedzi, ale też to, że ta właśnie łatwość pokarmu sprawia, że zwierzęta, na które one polują, są w pobliżu naszej zabudowy.
4: Przypomnijmy, w ostatnim czasie w Bieszczadach doszło do tragicznego zdarzenia. W gminie Bukowsko po ataku niedźwiedzia zmarła 58-letnia kobieta.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: SK Rock Sport.
4: Pokaz siły w wykonaniu Igi Świątek. Polska tenisistka nie dała szans Naomi Osace. W meczu czwartej rundy turnieju w Rzymie pokonała utytułowaną Japonkę 6-2, 6-1. Jutro w ćwierćfinale Świątek zmierzy się z Jessicą Pegulą. Wielka feta na ulicach Barcelony. Piłkarze Dumy Katalonii przejechali odkrytym autokarem i razem z kibicami świętowali zdobycie Mistrzostwa Hiszpanii. Gwiazdami świętowania okazali się Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, którzy siedzieli na dachu autokaru i przez kilka godzin zabawiali z niego kibiców Barsy.
0: Gwizdy z Barcelony.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski

0: że piłkarze Barcelony jechali odkrytym autobusem, a Lewandowski ze Szczęstem siedzieli na dachu tego autobusu.
1: Da się usiąść w kabriolecie na dachu?
2: Słuchajcie, istnieje coś takiego, to jest bardzo słowo, które lubię bardzo, jak pałąki przeciwkapotażowe. Każdy kabriolet ma taki pałąk przeciwkapotażowy, że w razie czego jakby się przekopyrtnął, no to oprze się na tychże pałąkach przeciwkapotażowych. I ja obstawiam pałąk przeciwkapotażowy. Przynajmniej tak sobie siedzę.
3: Mnie bardziej zastanawia, czymże były te izotoniki, którymi oni się posilali, że mieli tak dobre humory.
1: Mówisz, że coś tam popijali sobie przy okazji?
3: No mówię, napoi izotoniczne, jak to sportowcy. No,
1: byłaby tam woda, by się głupot nie gadało, to prawda. Tak sobie myślę też, że ten kapotaż to jest to, co zawsze żona każe mi założyć, jak jest zimno na dworze. To dobrze mówię?
2: Nie, tak? Kończę.
3: Z pałąkami razem? Nie,
2: pałąka przeciwkapotażowego nie zakładaj na siebie, bo umrzemy ze śmiechu.
1: To inaczej, drodzy państwo, to teraz wierszykiem poprosimy. Możecie do nas spokojnie taki wierszyk na Messengerze nagrać. My go chętnie odsłuchamy, nawet wyemitujemy, bo nie wszystkie wiersze, które ludzie napisali, znalazły swoich odbiorców.
4: Napisałem pierwszy wiersz i nikt go nie chciał czytać. Znaczy, to nie oszukujcie się. No, każdy jest twórcą, ale nie każdy jest twórcą, którego inni pożądają. No taka jest prawda.
5: 6 na 9. Estero. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
6: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
5: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
5: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują. Evanescence.

0: Na górze zdrowie, na plaży leżak, historię Aśka nam opowie. No, to słaby rym był, ale na szybko.
1: To bardzo ładny biały wiersz. 2 lata temu, słuchajcie, pewien pan Niemiec zabrał całą swoją rodzinę na wakacje na wyspę Kos. Tylko nie ostatnio opowiadałeś, że takie ładne hotele są na wyspie Kos. Miał to być wspaniały odpoczynek, jednak jak to w hotelach bywa, walka o leżaki zepsuła rodzinie calusieńki pobyt. Budził się rano pan Niemiec z rodziną wczesnym rankiem i bywało, że już od godziny 6 szukał wolnego miejsca, a na leżakach oczywiście leżały rzeczy osobiste. Kiedy prosił personel hotelu, żeby usunęli te rzeczy osobiste, nikt nie reagował. Wkurzył się. Poszedł do sądu. Słuchajcie, sprawa trwała 2 lata. I rzeczywiście sąd powiedział: bardzo proszę, proszę wypłacić panu tę całą kwotę, której się domagał. Czyli w przeliczeniu 4200 zł za cenę wycieczki, czyli w całości 30 tysięcy zł i jeszcze dodatkowo 15% obniżkę ceny za dobę hotelową. No i wszystko dostał. Dostał dużo pieniędzy teraz chłopak i myśli sobie: kurczę, nie będą mi tutaj leżakować.
2: Nam się nawet udało nagrać wypowiedź tego Niemca od razu z tłumaczeniem na polski.
3: Będę pierwszy na plaży. Drugi. Popatrzę, a tu na brzegu sąsiad kurwa stoi świeżo po kąpieli i patrzę se na morze.
4: Ranne 6 na 9 w SC Rock.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: To może pozwólcie ja, Misiek Koterski, na dzień dobry. Nie szczędził czułości znanej piękności na finale Tańca z Gwiazdami. Doskonale ją znacie. I teraz nie wiem, komu nie szczędził? W ogóle nie znam, ale jest znana, bo jest piękna i doskonale ją znamy.
2: To ciekawe bardzo, dobra. Gamow Fall, jak on się nazywa, przepraszam? Fall. Nie mógł nie wygrać Tańca z Gwiazdami. Miał sprzyjające wiatry. Od pierwszych minut studiu wiadomo było, kto sięgnie po kryształową kulę. I ja się pytam, sprzyjające wiatry miał naprawdę? Ja myślałam, że nie tańczą, a nie żeglują.
3: Mogli mu zagrać fal, nie ma fal. Proszę Państwa, u mnie z kolei uczestnicy Sanatorium Miłości wybrali króla turnusu, a widzowie zachodzą w głowę, jak to się stało. Nie wiem, zapytajmy eksperta. Kończył, jak się wybiera króla turnusu w sanatorium?
0: To jest jakaś porażka.
1: Baton.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Joanna Ziętarska.
6: To jest naprawdę kawał bardzo ładnego, poważnego samochodu. Tam się dużo w środku zmieniło, przede wszystkim w tej BMW 7. Jest jeden wielki telewizor.
5: Łukasz Bąk.
7: Każde koło przy prędkości maksymalnej będzie kręciło się z prędkością 10 200 obrotów na sekundę.
5: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
8: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
5: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
5: Autopromocja. Reklama.
9: Jedna nić. Dwa dzieciństwa. 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. 3 kobiety. 3 historie. 3 decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do 3 razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: Reklama.
10: Eska Rock.
5: Gramy dla Was kawałki.

Led Zeppelin.

0: Fall Out Boy.
1: Nie będzie wniosku o ekstradycję Ziobry przed decyzją w sprawie aresztu. Dziś tańsze tankowanie w raporcie nowe maksymalne ceny paliw. Nigdy nie jest za późno. 70-latek zdaje maturę w zakładzie karnym.
2: SK Rock. Raport.
1: 7.1. Anna Kruszyńska, zapraszam. Wniosek o ekstradycję może być złożony dopiero po prawomocnym wyroku w sprawie aresztowania, przekonuje obrońca Zbigniewa Ziobry, mecenas Bartosz Lewandowski. Prokuratura poinformowała tymczasem, że zamierza zwrócić się do USA o wydanie byłego ministra sprawiedliwości na podstawie umowy z tamtejszym wymiarem sprawiedliwości. Nasz reporter Mateusz Chłystun śledzi tę sprawę. Mateuszu, kiedy realnie może zapaść decyzja w tej sprawie?
3: Jak przekonuje obrońca Zbigniewa Ziobry, nie wcześniej niż we wrześniu, bo wtedy sąd ma rozpoznać zażalenie obrońców polityka na wydany wcześniej nakaz jego tymczasowego aresztowania. Według obrony dopiero prawomocne orzeczenie kolejnej instancji będzie podstawą do wniosku o ekstradycję. Na tym jednak nie koniec. Do sądu trafiło też inne zażalenie złożone przez obrońców po tym, gdy sąd odmówił im zawieszenia postępowania w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania. Według śledczych to jednak nie opóźni procedury.
4: To jest postępowanie wpadkowe, które może się toczyć. Nie powinno mieć żadnego znaczenia dla rozpoznania naszego wniosku o wydanie ENA.
3: Wyjaśniał rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Nawet jeśli śledczy złożą wniosek o ekstradycję, to jak słyszymy, do jego realizacji może minąć jeszcze wiele miesięcy.
2: To jest raport.
1: Dziś tańsze tankowanie. Znamy nowe ceny maksymalne paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 30 groszy. To spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6,93, czyli o 10 groszy mniej niż wczoraj. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
5: Jestem, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Michale. Rządowy pakiet CPN obowiązuje do piątku. Będzie przedłużony?
5: To rekomenduje minister energii. Kluczowy będzie też głos ministra finansów, który pilnuje wpływów do budżetu. Do środy wszystko ma być jasne. Ceny maksymalne, niższe stawki VAT-u i akcyzy to odpowiedź na zawirowania na światowych rynkach przez konflikt na Bliskim Wschodzie i blokadę cieśniny Ormus. Sytuacja cały czas jest niestabilna. Ostatnie informacje od maklerów mówią o wzrostach po tym, jak Donald Trump odrzucił propozycję pokojową przedstawioną przez Iran. Baryłka ropy Brent kosztuje około $105.
1: Wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani. Statek wycieczkowy z przypadkami hantawirusa wyruszył wczoraj wieczorem z portu na Teneryfie w kierunku Holandii. Za około 5 dni część załogi z polskim kapitanem Janem Dobrogowskim ma przybyć do portu w Rotterdamie. Tam statek zostanie poddany dezynfekcji. 15 osób z zakażeniem salmonelli w przedszkolu w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Sanepid w Gorzowie ciągle bada pobrane próbki od dzieci i nauczycieli. Nadal nie jest jeszcze znane źródło bakterii. Jest 9 nowych przypadków, 2 nauczycieli i 7 maluchów. Wszyscy są w dobrym stanie, przebywają w domach. Część nawet nie wiedziała, że jest zakażona salmonellą, mówi Beata Dunal z powiatowego sanepidu w Gorzowie.
6: Żadne z nich nie było hospitalizowane. Nie były te objawy na tyle uciążliwe, że co niektórzy nawet u lekarzy nie byli. Teraz dopiero wykryto w badaniach nosicielstwo.
1: Przedszkole w weekend zostało zdezynfekowane, nadal jest zamknięte.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Maturę zdaje się nie tylko w szkolnych murach. W zakładzie karnym w Czarnym do egzaminu dojrzałości podszedł m.in. 70-letni pan Grzegorz.
7: Angielski, tak mi się zdaje, że będę musiał się przygotowywać do poprawki. Ja mam 70 lat i jeszcze mam 6 lat do końca kary i to jest chyba mój ostatni port. Chodziłem na kursy fryzjerskie, ale wciągnęła mnie właśnie atmosfera szkolna. Jak rozmawiam tu z ludźmi, to mówię tak, pamiętaj, przyszedłeś do więzienia i staraj się wyjść stąd mądrzejszy.
1: Dodajmy, że w więzieniu funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego, a w nim Liceum Ogólnokształcące.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pogoda.
10: Ty mam wierszyk. Surutu tutu, majtki z drutem. Brak mi dzisiaj azymutu, niech synoptyk Wojtek powie, co nam wyjdzie dziś na zdrowie, czy mam płaszcz założyć z futra, czy w klapeczkach czekać jutra.
11: Boże, niestety nie jestem tak doskonały. Ja sobie przygotowałem tylko tyle. Kroplą deszczu zroszona zostanie Polska ma, źdźbła trawy zrobią ha, ha, ha, od stopni 10 do 14 i dalej nie mam rybu.
12: Do ilu było?
10: Nie mam rączek 11.
12: Czyli szukamy, drodzy państwo, rymu do 14.
8: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
12: Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Limeryków i dlatego mówimy do Państwa wierszem i o to samo prosimy.
10: Jak to się rymuje? Przecież wiadomo, pucu, pucu, chlastu, chlastu, nie mam rączek 11.
12: Czytaliśmy te komiksy.
11: Aniu, co u ciebie?
1: Muzo nad chniuzo, tak ci końcówkuje z niepisaniowości na treść mi ości i uzo.
10: O, uzo!
12: Dobre.
10: To ja zaraz uzo. Białoszewski.
12: Ściągała.

0: ale za nim pójdę. A dlaczego nie za nią?
1: Budzik dzwoni, robię krok, włączam radio, SK Rock.
2: No widzisz, budzik dzwoni, dobre, robi pan krok, za nim, a nie za nią. A może i za nią, kto
3: nie,
2: wie.
3: No kto to wie, przepraszam bardzo. Przecież nie, pan nie, nie określił, czy za nim, czy za nią.
2: Drodzy państwo, krok. Dzisiaj mówimy do państwa wierszem, znaczy my tak różnie. Państwo do nas mówią wierszem, powiedzcie nam coś wierszem, messengerski rok do waszej dyspozycji, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Limeryków mamy, dlatego czekamy.
0: A to wszystko przy okazji urodzin, dzień urodzin Edwarda Lira, który spopularyzował limeryki w połowie XIX wieku.
3: Ja kiedyś, pamiętam, już cytowałam na antenie Eski Rok mój ulubiony limeryk, pewien facet rodem z Mławy słuchał wciąż przybylskiej sławy, gdy mu żona zbiła płyty, brudny chodził i niemyty i nie chciał przyjmować strawy.
2: O ty!
3: A?
2: I z głowy to powiedziała faktycznie.
3: No, ja kocham ten limeryk.
2: Nie, że odczytała. Drodzy państwo, na co macie ochotę? Adam Małysz, Volksdeutsch, twórca na przykład...
0: Volksdeutsch!
2: No dobra.
4: Natchnieniem moim była wypowiedź premiera. Kiedy Volksdeutsch mówi wierszem, to Bruksela rży w najlepszy. Kiedy prawdę nam przedstawia, nosem mikrofony przystawia.
2: Sami Boże, tego chcieliście, drogi Wojtku.
3: Dajcie spokój, no dobra.
2: Sami tego chcieliście. Messengerski rok do państwa dyspozycji. Jeszcze jeden, a później już tylko czekamy.
5: Jan jest tym twórcą, którego nie wszyscy pożądają. Właściwie to, kiedy skończę, tak raczej czekają.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
3: Proszę się absolutnie nie przejmować takimi rzeczami i w ogóle, jak oni czekają, żeby skończyć, ja nigdy nie kończę, ja po prostu będę mówić, bardzo to lubię i nawet wierszem, a teraz Nickelback będzie śpiewał i grał, proszę bardzo.
2: Ja tam kończę bardzo szybko, a ty, Wojtek?

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Ja już wiem, co tu się za momencik wydarzy, dlatego pozwolę sobie pierwszy w Gwiazd Panteonie. Dworować ze mnie będą gamonie.
1: Uwaga, dobrze, to ja mam teraz wierszyk dla Kondzia. Z Kondziem niech nikt nie zadziera, ma prawników jak cholera, wnet ci sprawę dziś wytoczy. Patrząc błyskiem prosto w oczy i z torbami puści żwawo. I nic już nie będzie klawo.
0: Bo mu wolno, bo ma prawo.
1: O, bardzo o, ładnie. Teraz mam jeszcze bardzo. Do Wojtka. Poczekaj, dla Wojtka też. Uwaga, dla ciebie teraz. Wojtek zaś w Zielonej Górze głowę trzyma sobie w chmurze, podróżniczy świat ugości, glob zielony nam wymości. I na wino wnet zabierze, tak powiedział, ja mu wierzę.
2: Ja też, oni ją z tego antyradia wypuścili. Proszę państwa, ja mam z kolei dla was obojga jeden krótki. O Joanno, motoryzacyjna dziewczyno, te dni z tobą tak szybko miną. O radiowy chłopaku, nasz kochany Konradzie, kiedy oddasz mi stówę, ty stary dziadzie? 6 na 9.

0: Punktualnie 7.30 to jest raport Westerogi, Anna Kruszyńska.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Jedna osoba nie żyje, cztery zostały ranne w wyniku rosyjskiego ostrzału obwodu Dniepropietrowskiego. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne. Niespokojnie także w Kijowie w wyniku ataku dronów uszkodzony został blok. Jedna osoba ranna w Charkowie, tam zaatakowana została infrastruktura cywilna. Dziś o północy zakończyło się trzydniowe zawieszenie broni zawarte między Ukrainą a Rosją.
1: To jest raport.
2: Nie było podpisu prezydenta, jest zapowiedź modyfikacji ustawy o CBA. Utrzymała wprowadzone przez nas rozwiązania wykluczające ingerencje i sterowanie polityczne, pisze rzecz Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. To odpowiedź na weto Karola Nawrockiego do ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne. Na większości rzek wyraźne spadki, a w lasach zagrożenie pożarowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o utrzymującej się trudnej sytuacji hydrologicznej w kraju.
3: Po bardzo suchym weekendzie na większości rzek dominują spadki stanu wody oraz utrzymuje się strefa wody niskiej. Obecnie około 70% stacji hydrologicznych notuje niskie stany wód, a nadal obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną.
2: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW i dodaje, że wysokie zagrożenie pożarowe obowiązuje w lasach m.in. na północy i wschodzie kraju. Dlatego służby cały czas apelują o ostrożność.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: SK Rock Sport.
2: Krakowia znów nie wykorzystała przewagi w meczu kończącym 32. kolejkę Ekstraklasy. Pasy bezbramkowo zremisowały z Radomiakiem. Ostatnie pół godziny piłkarze z Krakowa grali w przewadze jednego zawodnika, ale nie potrafili trafić do bramki rywali. Radomiak dzięki zdobytemu punktowi zapewnił sobie utrzymanie. Krakowia wciąż jest niepewna przyszłości. Robert Lewandowski miał znaleźć się na celowniku FC Porto. W drużynie mistrza Portugalii gra obecnie polskie trio Bednarek, Kiwior i Pietuszewski. Zdaniem portugalskich mediów lewy w Porto mógłby liczyć na regularną grę i znacznie poprawiłyby się siły ataku zespołu.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: Ziętarska, Olszewski, Góralski w S.

0: to ona była no, w lekkim szoku, była, jej się kompletnie nie dziwię, idziesz do piwnicy, chcesz, nie wiem, po prostu, nie wiem, opony wymienić w samochodzie albo po coś, idziesz po konfitury, może do piwnicy, patrzysz, a tam niedźwiedź, no więc wszyscy sąsiedzi wylegli, przecierali oczy ze zdumienia, patrzą, a ten niedźwiedź tam sobie leży, co zrobił niedźwiedź, no jakby bardzo mi się w ogóle podoba idea takiego niedźwiedzia, który utknął, stwierdził, no, utknąłem, to pośpię. Świetne.
1: Doskonale.
0: Co się będzie przejmował, więc utknął i poszedł spać. W międzyczasie kobieta wezwała na miejsce pracowników agencji rządowej do spraw dzikich zwierząt Colorado Parks and Wildlife. Mm-hmm. No i oczywiście podali mu jeszcze dodatkowo ośrodek usapiający, gdyby w razie czegoś jakby się okazało, że się obudzi. A następnie go wyciągnęli, wypuścili na wolność i on się pewnie obudził. Myślę, kurczę, jak ja się wydostałem, ale jednak inteligentny jestem.
1: Ale zobaczcie, w takim w Polsce w piwnicy się wymienia opony. A Falcon niedźwiedzie.
2: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
3: A Falcon to sokół.
2: Reklama.
4: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
2: Reklama.

0: Miś Puchatek też utknął w dziupli.
1: O, ratunku, oj, misiu.
2: A, to są skutki nadmiernego jedzenia.
1: O, to są skutki tego, że się nie ma szerokich drzwi.
3: 6 na 9 w STO.

0: Hubert Spięty Dobaczewski ostatnio był gościem Kawałków mojego życia i na pytanie o to, czy Lao Che kiedyś powróci na scenę, powiedział forget about it, nie będzie.
1: A, inaczej powiedział, przyznaj bez bicia.
0: Powiedział po prostu, że nie ma takiego planu. Że dobrze mu w projekcie solowym.
2: Ja chciałam państwo powiedzieć, że bardzo mi się podoba ta piosenka, nawet bardziej od Zenka.
1: Dzisiaj wierszem do państwa mówimy, za co bardzo mocno państwa przepraszamy. Kiedy banana zjem, to nie czuję, kiedy też rymujemy na przykład, prawda, Janna?
0: No, to idźmy w słuchaczy, dobra?
2: Nie zjadłam do końca.
1: No to lecimy. Drodzy państwo, tutaj wiersz będzie o to.
3: Rym do 14, masz lastu. Pozwalam wykorzystać.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
0: My się zastanawialiśmy, co to jest lastu, a chodzi o masz lastu, prawda?
1: A ja już widziałem wycieczkę zagraniczną kupioną w ostatniej chwili, nie?
2: No, a potem się sądzić.
1: Że lasty.
4: Będzie też trochę takiego poznanizmu. Kłócił się, kłócił, niejednego wymucił, aż go klawisz na kłódkę zakluczył. Posłuchaj rady Amelii i taty. Słuchaj Eski Rock, a nie wpadniesz w taparaty.
5: Poranne 6 na 9 w Esce Rock.

Cześć kochani, ja mam z rana coś takiego dobrego. Płynie sobie Wisła, biegnie biała mysza, więc wypijmy zdrowie Adama Małysza. Trzymajcie się, na razie, hej!

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Dorota z The Traitors ujawnia, jak zareagowała, gdy dowiedziała się, że to mąż wyrzucił ją z programu. Muszę nagrać ten odcinek. Taka wiedza, jak to zrobić, może się kiedyś przydać.
2: Dobry jesteś. Balanga po finale TZG. Iwan nadział się na słupek, Cilman i Lesar tryskały miłością, a Jasper, czy też Jasper, wylądował na chodniku. Czyli skończyło się jak zawsze, na sorze.
3: Komunia czy czerwony dywan, stylizacje gwiazd pod lupą pudelka, dekolty, mini spódniczki i stanik na wierzchu. A wiecie, co pasuje jednocześnie do komunii i do czerwonego dywanu? Jessica Alba.
0: To jest jakaś porażka.
1: Ale trochę mi to zajęło.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Reklama.
6: Program Eski Rok na żywo. Rokowe playlisty.
5: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
6: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
5: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
6: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
7: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
5: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
7: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
5: Reklama.

0: jest SK Rock.
1: Zasłania się tajemnicą. Departament Stanu USA zabiera głos w sprawie Ziobry. Żużlowiec walczy o życie. W raporcie najnowsze informacje ze szpitala w Gnieźnie. Warszawa szykuje się do nocy muzeów. Za chwilę szczegóły.
2: SK Rock. Raport.
1: 8:01, Anna Kruszyńska zapraszam, a na początek głos zza oceanu. Departament Stanu USA reaguje w sprawie Zbigniewa Ziobry, który opuścił Węgry i przebywa teraz w Stanach Zjednoczonych. Urząd z reguły nie komentuje publicznie decyzji dotyczących wiz. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Czy Amerykanie wyjaśnili, w jaki sposób Ziobro dostał się do USA?
3: Departament Stanu USA nie zaskoczył i odmówił komentarza. Nie chce też wskazać, na podstawie jakiej wizy Zbigniew Ziobro wjechał do Stanów Zjednoczonych. Resort powołuje się na poufność danych dotyczących wydawania wiz. Jednocześnie podkreślił, że USA i Polskę łączą bliskie więzi polityczne, gospodarcze i społeczne, zakorzenione w wielowiekowej przyjaźni między naszymi narodami i rządami. No i pewnie na te więzy będzie liczył polski rząd. MSZ zapowiedział, że zwróci się zarówno do USA i Węgier z pytaniami, na jakiej podstawie prawnej Ziobro odbył swoją podróż. Adwokat byłego ministra sprawiedliwości już potwierdził, że Ziobro wyjechał na podstawie tak zwanego paszportu genewskiego.
1: Decyzja Trumpa może stworzyć problem polskiej prawicy. Tak, umożliwieniu przyjazdu do USA Ziobrze mówi dr Anna Materska-Sosnowska z UW.
4: Jak słyszę byłych kolegów Ziobro, którzy naprawdę niechętnie go bronią, ale z jaką zapalczywością muszą to robić, no to widać, że i ta decyzja Trumpa stwarza im problem.
1: Polska prokuratura chce przedstawić Ziobrze łącznie 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości.
2: To jest raport.
1: Żużlowiec jest w śpiączce farmakologicznej, wciąż walczy o życie. To najnowsze informacje ze szpitala po poważnym wypadku na stadionie w Gnieźnie. Podczas wyścigu zawodnik miejscowego startu Patryk Budniak po zderzeniu z jednym z rywali dosłownie wyleciał w powietrze, uderzył o ogrodzenie i spadł na busa. 19-latek był reanimowany, przeszedł poważną operację kręgosłupa.
5: Jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne. Jego stan w chwili obecnej jest ciężki i przed nim jeszcze długa droga.
1: Relacjonuje Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu i dodaje, że wbrew wcześniejszym informacjom stan pacjenta nie jest stabilny. Decydujące będą najbliższe dni.
5: Od momentu, w którym tutaj pracuję w tym szpitalu, to przyznam szczerze, chyba jest to pierwsza taka historia, która tak bardzo poruszyła cały szpital. Wszyscy trzymają bardzo mocno kciuki za niego i no, przyznam szczerze, jestem poruszona tą historią.
1: Policja bada, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy zawodów. Od kiedy zrobiło się ciepło, zaczęły pojawiać się na wybiegach dla psów. Schronisko dla zwierząt w Nowym Sączu ma problem ze żmijami.
6: Bywają żmije na wybiegach. Rano, zanim pieski wypuścimy na zewnątrz, to musimy przejść, zobaczyć, czy się gdzieś żmija nie wygrzewa. Były też żmije już w boksach. Przychodzą do boksów, więc no nie jest ciekawa sytuacja. Tym bardziej, że mamy już dwa wypadki śmiertelne w naszej historii. Właśnie po ukąszeniu żmii.
1: Mówiła Joanna Otto, szefowa schroniska. Uważać muszą też wolontariusze, którzy przychodzą wyprowadzać schroniskowe psy na spacery. Warszawa szykuje się do 22 nocy muzeów. W tym roku udział w wydarzeniu bierze prawie 400 instytucji, a mieszkańcy będą mogli odwiedzić nie tylko muzea, ale też miejsca na co dzień niedostępne. Od gabinetu prezydenta miasta po zabytkowe zajezdnie. Wszystkie wydarzenia można sprawdzić na specjalnej stronie.
7: nocmuzeow.um.warszawa.pl. Każdy może sobie tam nie dosyć, że znaleźć, jakie są wydarzenia, to zaplanować swoją trasę.
1: Mówiła Edyta Mydłowska-Kracewicz z Wydziału Prasowego Warszawskiego Ratusza. A tegoroczna Noc Muzeów odbędzie się już w najbliższą sobotę.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Pogoda.
9: Proponuję rym do 14. W nocy temperatura spadnie poniżej 11.
10: Tak będzie, czy nie?
11: O, tak.
12: O, dzisiaj czy spadnie zdecydowanie. O, spadnie. Wojtku,
11: ja
12: drogi.
11: Huknie.
12: Bo kalosze chce na nogi.
11: Proszę Państwa, może popadać deszcz. Zdecydowanie nawet myślę, że te deszcze i burze, które niespokojne są zapowiadane, już teraz powinny być w okolicach Bydgoszczy, Łodzi, Krakowa, no i w ciągu dnia będą też w okolicach Warszawy, Lublina, Rzeszowa powinny pojawić się burze. Chętnie też dowiemy się od Państwa, czy rzeczywiście w tych miastach, o których wspomniałem, ten deszcz jest? Czy tylko nam się tak wydaje?
13: No dobrze, ale to wiesz, tak najłatwiej. Umiałbyś powiedzieć to wierszem?
11: Umiałbym.
13: I co?
12: No i jak?
13: I zabrakło weny.
11: Tak.
13: A nasi słuchacze potrafią?
14: Niech w końcu słońce wyjdzie z cienia, bo człowiek już ma dość jesiennego nastrojenia. Niebo, błękit, ciepły wiatr i od razu piękniejszy cały świat.
15: Miłego dnia.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: 6 na 9. Świętarska, Olszewski. Góralski od 6 do 9 w Esce Rock.
12: No i dzisiaj wierszujemy i z nami też Ania Kruszyńska wierszuje.
1: Halo, halo, tu radiowa fala. Asia z Wojtkiem znów się rozpala. Konrad do mikrofonu cicho mówi. Cała Polska ich głos teraz lubi. Muzyka gra, wiadomość płynie. Z nimi dzień wesoło minie.
11: Kurde, Ania, w radiu powinnaś pracować.

0: Wojtek, Kądziu i Joanna radują me serce od rana. Dziękuję.
1: To my dziękujemy.
2: Dziękujemy naprawdę bardzo, bardzo. Jest nam miło. I co teraz?
3: Kiedy słuchacz tak rymuje, niech uciekają wszyscy.
1: No.
2: Dobra.
1: Mamy, drodzy państwo, dzisiaj...
2: Wszyscy luje. Dobrze?
1: Będziemy? Otóż to. No. Międzynarodowy Dzień Limeryków, dlatego mówimy wierszem. Państwo też do Messengera mówicie wierszem, a mówicie wierszem pięknie.
0: W robocie zarabiam krocie. Stać mnie na różne łakocie. Homar, kawioru pod dostatkiem. Na wakacje pływam statkiem. I już obudziłem się na kartoniku z ręką w czyimś nosniku.
2: To w gruncie rzeczy dobre. Bardzo smutne i ponure.
1: Kartonik dobry, pan pewnie zastanów do nas napisał. To jeszcze może tutaj?
4: Bodajże Kochanowski napisał. Zjadłeś wszystkie rozumy, wymówkę ci robię, żeś ani jednego nie zostawił sobie.
5: To ładne. Doskonałe, no.
3: Takie u nas.
2: No, takie, widzisz, a gdzie mój rozum?
1: Prawdziwe. Drodzy państwo, czekamy messengerski rok do państwa dyspozycji. Dzisiaj mówimy wierszem. Włączcie tylko odpowiednią stację radiową, żeby później nie było problemów.
6: Jeśli zamiast eski rok Voxa słuchasz, to wieczorem nie po...
7: Eska rok. Mówimy twoim głosem. Ten kawałek dobrze rokuje.
3: Nie pośpisz.
1: Dokładnie.
2: Dajcie spokój do tego, nie możemy dopuścić absolutnie.
1: Nie posprzątasz.
2: Proszę was.
3: Nie porysujesz.
1: No. Nie porymujesz.
2: No i nie pokpisz sprawy.
1: I nie posłuchasz dobrych numerów, takich jak ten. U2 nazywa się ta formacja, In a Life, tak nazywa się ten numer.

0: próbuję z pamięci fraszkę nieżyjącego już niestety Stanisława Sojki. Do fraszki fraszka, aż zbierze się fracha, a kto frachę odgadnie, ten się z fracha ze stracha.
1: Reklama. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
2: Reklama.

0: warczą motory, brzęczy gitara, za konsoletą siedzi ziętara.
1: Dobre. Czyń kądziu honory, puść telefony bez zbędnej pokory.
2: O ty!
3: Dobrze, poszło szybko.
2: To ktoś jeszcze?
3: To od razu lecimy, tylko czekaj, niech znajdę! Jest tutaj!
4: Nie rano, jeżdżąc do pracy, słucham was jak inni rodacy. Szkoda gadać, szkoda strzępić ryja. Niech 6 na 9 trwa i nigdy nie mija.
2: Nigdy nie mija?
1: Nie idziemy do domu?
2: Chyba, że po 9.
3: Tak.

0: Rzuć to jedzenie, Joanna, do zapowiedzenia jest Ania.
1: Proszę Państwa, my sobie żartujemy, my sobie wierszujemy, ale Ania Kruszyńska za chwilę zupełnie na poważnie w raporcie Eski Rok.
2: SK Rok. Raport.
3: Zapraszam. Policja sprawdza, czy ktoś pomagał ukrywać się adwokatowi od trumny na Kubkach. Paweł Kozanecki był poszukiwany listem gończym po tym, jak nie zgłosił się do odbycia kary więzienia. Mężczyzna został zatrzymany w Hrubieszowie na Lubelszczyźnie. Teraz śledczy badają, czy ktoś dawał mu schronienie albo pomagał unikać odpowiedzialności. Chodzi o sprawę śmiertelnego wypadku z 2021 roku, w którym zginęły dwie kobiety. A więcej informacji na ten temat o 9:00. Teraz śledztwo w sprawie przyczyny pożaru w Puszczy Solskiej w województwie lubelskim. Prowadzi je prokuratura rejonowa w Biłgoraju.
4: Przede wszystkim przedmiotem tego śledztwa będzie próba ustalenia przyczyn tego zdarzenia, a w tym także ustalenie lub wykluczenie, czy mogło to być wynikiem działania osób trzecich i czy takie działania miały charakter umyślny lub nie.
3: Mówi prokurator Rafał Kawalec, rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu. W toku jest także śledztwo w sprawie wypadku samolotu gaśniczego, w trakcie którego zginął pilot.
2: To jest raport.
3: Niektórzy zapominają o tym obowiązku. Tylko w Gorzowie rodzice nie zapisali do szkół 215 siedmiolatków.
5: Dziecko należy zgłosić w tej szkole obwodowej, żeby ono swoje miejsce znalazło. Zdarzało nam się już w poprzednich latach, że rodzice budzą się w pierwszych dniach września. I to jest dla nas wtedy naprawdę duży problem. No oczywiście te dzieci musimy przyjąć i to robimy.
3: Mówiła Renata Pliszga, dyrektor Gorzowskiego Wydziału Edukacji.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: SK Rock Sport.
3: Były śpiewy, taneczne popisy Lewego i bardzo luźna atmosfera. To wszystko w odkrytym autokarze, który przejechał ulicami Barcelony. Takie piłkarze świętowali kolejne mistrzostwo Hiszpanii. Na dachu autokaru sporo czasu spędzili Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski. Wieczorem piłkarze i kibice wspólnie odśpiewali We Are The Champions. Przypomnę, Barca w niedzielę na 3 kolejki przed końcem La Ligi zapewniła sobie tytuł. Zdecydowała o tym wygrana w El Clasico z Realem Madryt. Dania stara się o organizację wyścigów Formuły 1. Za 2 lata ma być gotowy nowy tor w Padborg przy granicy niemieckiej. Koszt budowy obiektu z widownią dla 100 tysięcy widzów to 530 milionów euro.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. 6 na 9 w S-Cross.

6:00 na 9:00 od rana poeterze się niesie. Kądzio, jak go słucham, to wychowany był w lesie. Wojtek w Zielonej Górze, no cóż, tak to bywa. I Ziętara, Ziętara jest z nimi szczęśliwa. A to, co mnie dziwi, oj dziwi, bo to się nie zdarza, że cała ta piękna trójka ma jednego lekarza.

0: Ja się dzisiaj wzruszam szczerze tym, co słyszę w tym eterze. Tyle miłych wierszy z rana. Chyba znowu zjem banana.
1: Ładne. Ja nie wiem, czy się wzruszam, ale posłuchajmy.
2: 15 lat kądziu w cieniu się chował, ale na szczęście swego talentu nie zmarnował.
3: Dzięki wam.
0: Dobre,
3: dziękuję wam.
0: No,
3: wyciągnęliśmy cię z kapelusza.
0: Duży
1: możemy
0: kapelusz.
1: Zrobić sobie takie parę sekund dla nas, bo słuchacze o nas dużo wierszy nagrali. Trudno, żeby się zmarnowały. Nie, żebyśmy chcieli, żeby nas chwalili, prawda?
3: Oczywiście, że tak. Krytyka też zawsze mile widziana.
1: No właśnie.
4: Zamiast używać plastrów na rany, lepiej słuchać głosu Wojtka Kądzia i Dżdżoany.
0: Kocham te ksywę Dżdżoany, naprawdę.
3: Doskonałe. No dobrze, ktoś jeszcze chciałby nas skrytykować?
5: Gdy padasz na mordę, na twarz znaczy, gdy padasz po całym tygodniu pracy i z nikim nic już nie gadasz, myślisz, że to już, że jutro sobota, ale nie ma, wypchaj się, a po całej wydupę kota, to wtorek dopiero, słuchaczu drogi. Na szczęście 6 na 9 stawia na nogi. Włącz eskerok, gdy podniesiesz powiekę, a redaktorzy przejmą nad tobą opiekę i do soboty cię zręcznie poprowadzą z bananem na gębie, zwanej inaczej twarzą.
6: Eskerok. Mówimy twoim głosem. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
7: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
8: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
9: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
10: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
11: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
12: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
6: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
13: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
6: Reklama.

marudzi jak zwykle. Wczoraj mokro, dzisiaj sucho. Wziąłbym jeden drugiego, wytargał za ucho i rzekł mu bez chwili wahania: jutro też jest dzień do narzekania.

0: Komplementów zebraliśmy dziś od rana, co niemiara. Dobra nas na spara. Joanna.
1: To ja.
2: Co? Przepraszam?
3: Czekaj, co to było na koniec?
2: Proszę państwa, miało być krótko zwięźle na temat. Koniec programu, idziemy amu.
3: Tak, bardzo mi się to podoba. Idę chyba zrobić sobie...
2: No!
0: Śniadanie.
3: Tak właśnie. Do widzenia.

0: chyba co? No, musiało wracać do domu.
1: To było 6 na 9 w ESC Rock.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
3: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
4: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.

0: Jest odpowiedź na weto prezydenta do ustawy likwidującej CBA. Policja sprawdza, czy ktoś pomagał adwokatowi od trumny na kółkach. Pioruny, bolidy i łaziki w raporcie Poligon Doświadczalny na Politechnice Białostockiej.
1: SK Rock. Raport.
0: 9.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Nie było podpisu prezydenta, jest zapowiedź modyfikacji ustawy o CBA. Utrzyma wprowadzone przez nas rozwiązania wykluczające ingerencje i sterowanie polityczne, pisze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. To odpowiedź na weto Karola Nawrockiego do ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co dokładnie planują rządzący?
2: Rzecznik ministra koordynatora do spraw specsłużb zapowiada, że ustawa o CBA zostanie zmodyfikowana tak, żeby m.in. wzmocnić status prawny, niezależności i apolityczności szefa biura oraz profesjonalny dobór i przygotowanie funkcjonariuszy. Jacek Dobrzyński w kontekście weta pisze m.in. o psuciu państwa. Co innego mówi prezydent. Zdaniem Karola Nawrockiego likwidacja CBA i przejęcie kompetencji biura przez policję, ABW i Krajową Administrację Skarbową może doprowadzić do chaosu i wieloletniego paraliżu walki z korupcją.
3: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90.
2: Prezydent zaznacza też, że czym innym jest zwiększenie efektywności instytucji, a czym innym jej likwidacja.
1: To jest raport.
0: Policja sprawdza, czy ktoś pomagał adwokatowi od trumny na kółkach w ukrywaniu się. Paweł K. został zatrzymany w Hrubieszowie w ubiegły czwartek. Był całkowicie zaskoczony i nie stawiał oporu. A najnowsze informacje zbiera dla nas Bartek Ważny.
4: Policja otrzymała już dokumenty w tej sprawie od prokuratury rejonowej w Hrubieszowie. Mundurowi wszczęli postępowanie na razie w sprawie. Ewentualne osoby, które mogły pomagać Pawłowi K., muszą być dopiero ustalone. Mężczyzna był poszukiwany, bo nie stawił się w więzieniu na półtororoczną odsiadkę. Paweł K. został skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku w 2021 roku. Na trasie Barczewo-Jeziorany niedaleko Olsztyna zginęły wtedy dwie osoby.
0: Sprawa zrobiła się głośna, gdy w nagranym przez siebie filmie Paweł K. stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Drugi dzień egzaminu ósmoklasisty rozpoczęty. Wczoraj uczniowie mierzyli się z zadaniami z języka polskiego. Dziś kolej na królową nauk. A jakie są nastroje?
5: Chyba lepiej do matematyki się przygotowałam niż do polskiego.
6: Taki konik twój z matematyki to?
5: Pitagoras chyba.
7: Oj, tu już ciężej, ale też będzie dobrze.
6: Czego najbardziej się obawiasz na tej części matematycznej?
7: Tych otwartych zadań, bo tam najtrudniej jest. Ale jakoś to pójdzie.
8: Ostatnich otwartych zadań też.
9: Z matmy też najgorzej jest. Geometrii chyba.
0: A egzaminy potrwają do jutra.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Pioruny, bolidy, łaziki marsjańskie czy roboty. Politechnika Białostocka zmieniła się w wielki poligon doświadczalny. To w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.
10: Pokazywaliśmy prawdziwe pioruny. Pioruny są bardzo niebezpieczne i jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszam do nas. Można zobaczyć, czym jest prawdziwy piorun, bo dużo ludzi nie zdaje sobie sprawy z skali potencjalnych zniszczeń, które ten piorun może zrobić.
0: Zaznacza Jarosław Wiater z Wydziału Elektrycznego. Dużo emocji wzbudziły też sala symulująca oddział intensywnej terapii i bolidy.
11: Bardzo interesujące były ogólnie o sprzęcie, który jest używany właśnie w szpitalach. Głównie EKG, respirator.
12: Mogliśmy porozmawiać z zespołem Formuły Student. Powiedzieli o bolidach, byłem podekscytowany.
0: Festiwal potrwa do 17 maja.
1: Pogoda.
0: Dziś pochmurno, na północy, w centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Mazowszu miejscami burze z gradem. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura na przeważającym obszarze kraju od 10 do 14 stopni. Cieplej na wschodzie, tam 20 kresek. A ciśnienie w południe wyniesie 984 hektopaskale i będzie rosło.
1: SK Rock. Kultowe kawałki i kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: sobie myślę, że gdyby urodzili się na Zachodzie i taką muzykę jak tutaj w tym numerze z Ostatni Grosz wykonywali, śpiewając w języku Szekspira, to byłaby naprawdę światowej sławy kapela rockowa. Budka Suflera. Kwadransik po dziewiątej. Pan Jaro mówi dzień dobry. Zapraszam na wtorkowe kultowe historie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Teraz Cryo Jen i Muse, a jeszcze w tej godzinie wspomnimy sobie pewnego dżentelmena, który kazał nam fruwać, ale to dopiero za jakąś chwilę.

0: cover, jaki przed laty zrobili T-Love. Syn miasta w Esce Rock. A teraz będziemy opowiadać o zespole, którego już nie ma.
1: Kultowe historie w Esce Rock.
0: A który sporo robił w muzyce ciekawych rzeczy. Na przykład 59 lat temu grał w Queen Elizabeth Hall w Londynie, dając specjalny koncert, którego nazwa jest tak długa, że państwu już jej teraz podaruję. Ale to był pierwszy koncert, w którym zastosowano głośniki umieszczone z tyłu sali, które dawały efekt dźwięku kwadrofonicznego. No to pewnie już państwo wiedzą, jaki to był zespół. Oczywiście, że Pink Floyd. To był specjalny system dźwiękowy opracowany przez techników EMI, który został skradziony po tym koncercie i przez kilka lat nie odzyskano tego sprzętu, trafiając na niego dopiero po bodaj 8 latach w pewnym magazynie. To było 12 maja roku 67. Tego samego 12 maja, ale wiele lat później też zagrali koncert, który mogą, może nawet cały czas wspominają długo, bo panowie z Pink Floyd się rozstali. Jak państwo pamiętają, David Gilmour i Roger Waters to nie są najbliżsi przyjaciele. 15 lat temu David razem z Nickiem Masonem dołączyli do swojego byłego kumpla z zespołu podczas jego występu w hali O2 Arena, kiedy grał Roger Waters album The Wall. No i tam panowie zagrali m.in. ten pierwszy raz od 2005 roku ten kawałek.

0: usłyszycie za moment, ale najpierw zagrają Green Day, 21 Guns, za moment.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: To jest naprawdę kawał bardzo ładnego, poważnego samochodu. Tam się dużo w środku zmieniło, przede wszystkim w tej BMC 7. Jest jeden wielki telewizor.
1: Łukasz Bąk.
3: Każde koło przy prędkości maksymalnej będzie kręciło się z prędkością 10 200 obrotów na sekundę.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
7: Hey, this is Rob Zombie.
8: Hey, this is Tommy Lee from Motley Crue.
9: Hey, this is Barry.
10: Brad.
11: Neil.
12: And Matt from

21 salw honorowych w piosence 21 Guns zespołu Green Day. A teraz będzie o płycie, która ma właśnie, nie chce mi się w to samemu wierzyć, 28 urodziny. Bo przecież to było chwilę temu. Ja pamiętam, kiedy ten piąty album Lennego Krawica z piątką w tytule się ukazywał. No niemożliwe, ale jednak 98 rok, 12 dzień maja. Wszystko się absolutnie zgadza. Płyta znakomita, płyta fantastyczna, płyta, na której znajduje się piosenka, której na tej płycie nie miało być, bo powstała, kiedy już została piątka wysłana do wytwórni. Ale tak się złożyło, że Lenny w towarzystwie pewnego dżentelmena, którego nazwiska chyba nigdy nie zdradzał, zaczął sobie w studiu na Bahamach grać kawałek, różne akordy próbując, poruszając między A, C, G i D. No i jego kumpel zapytał, czy to jest piosenka. Mówi, tak, jest piosenka, być może będzie na stronie B jednego z singli. No to jego kumpel miał powiedzieć, że jego zdaniem to będzie potencjalnie wielki hit i żeby natychmiast wysyłał ją jeszcze do wytwórni, by dołożyło do zaplanowanego do wydania albumu numer 5. Wytwórnia niespecjalnie chciała to zrobić, ale kiedy posłuchała piosenki, stwierdziła, może jednak coś w tym jest. Fly Away, ta piosenka potem zdobyła nagrodę Grammy. No i też jest na tym albumie Five, który ma dzisiaj 28 urodziny.

0: kiedy po raz pierwszy usłyszałem o tym, że zespół Linkin Park wyda single o tytule Two-Faced, to pomyślałem sobie, że może to być nawiązanie do tej dawnej twarzy zespołu, czyli Chestera, i tej nowej, czyli Emily Armstrong. Ale potem okazało się, że jest to piosenka w sumie o takich miłosnych, ale dramatycznych dość już relacjach. Z albumu From Zero zespół Linkin Park na chwilę przed 10. Teraz będzie raport, a potem wrócimy z muzyką i zagramy m.in. Red Hot Chili Peppers.
1: Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
2: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
1: Escaro Contour prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
2: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
1: Wejdź na eskarok.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
2: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli, i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
4: Ewakuacja w Szerocinie. Policja ustala przyczynę pożaru w DPS-ie. Pojemniki wywiezione w raporcie. Bomba ekologiczna w Rogowcu. Przed nami noc zwiedzania i atrakcji rozsianych po całej Warszawie.
5: SK Rock. Raport.
4: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Przypadkowe zaproszenie ognia. To prawdopodobna przyczyna wieczornego pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Szerocinie na Dolnym Śląsku. Większość osób udało się ewakuować przed przyjazdem strażaków, mówi Marek Malich ze Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.
6: Na szczęście dzięki sprawnej pracy personelu udało się ewakuować 51 osób jeszcze przed przyjazdem Straży Pożarnej. Niestety jedna osoba była poszkodowana w tymże zdarzeniu. Na chwilę obecną policja prowadzi czynności operacyjne zmierzające do ustalenia przyczyny zdarzenia.
4: Jedna osoba z objawami zatrucia dymem trafiła pod opiekę medyków.
5: To jest raport.
4: Pierwsze pojemniki z niebezpiecznymi chemikaliami zostały już wywiezione. Rozpoczęło się rozbrajanie jednej z największych bomb ekologicznych w Polsce, a chodzi o nielegalne składowiska odpadów w Rogowcu koło Bełchatowa.
7: Cieszymy się, mamy nadzieję, że będzie to przebiegało prawidłowo. Maciej Pachulski, jestem dyrektorem Departamentu Klimatu i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Przypomnę, że na terenie mamy 50 tysięcy ton odpadów, przede wszystkim niebezpiecznych. Wykonawca używa transportów przeznaczonych stricte do wywozu tego typu odpadów.
8: Powoli będą znikać te pojemniki.
9: Powoli będą znikać. Daj Boże, żeby tak było. Naprawdę. Czekamy na to.
10: To jest bomba i to straszna. Straszna bomba.
4: W Rogowcu był nasz reporter Rafał Różycki. Pensje minimalne w ochronie zdrowia 1 lipca wzrosną o blisko 9%. Ministerstwo Zdrowia chce określić procentowo granicę budżetu szpitali, który przeznaczony będzie na pensje pracowników. Nie powinno to być więcej niż 60-70% pieniędzy na wszystkie wynagrodzenia. A powód? Wypłaty głównie lekarzy pochłaniają większość budżetu szpitala.
11: Że nie ma już dzisiaj na czym oszczędzać, jeśli chce się mieć umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. W lipcu przewidywane są kolejne podwyżki. podwyżki, z których Ministerstwo Zdrowia jasno i wyraźnie określa, że nie zapewni 100% kosztów wynikających z tej podwyżki, więc to jest dobijanie już leżącego na wpół przytomnego pacjenta.
12: No właśnie, panie prezydencie, bo największe te koszta to właśnie koszta związane z pensjami dla personelu medycznego.
11: Tak, dlatego, że rokrocznie kontrakty wzrastają niewspółmiernie nisko do wzrostu płac.
4: Z prezydentem Bytomia Mariuszem Wołoszem rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Przed nami noc zwiedzania i atrakcji rozsianych po całej stolicy. Noc muzeów wraca 16 maja. Udział w niej bierze blisko 400 instytucji. Będzie można odwiedzić muzea, ministerstwa, zajezdnie, a także wziąć udział w paradzie historycznych tramwajów i autobusów.
13: Jedna wystartuje z Dworca Wschodniego i dojedzie do zajezdni przy Woronicza. Tramwajowa wyjedzie z Placu Narutowicza i dojedzie do zajezdni Praga,
4: mówiła Edyta Mydłowska-Krawcewicz z Wydziału Prasowego Urzędu Miasta.
1: Eskarok Biznes.
4: Wszystko wskazuje na to, że program Ceny Paliwa Niżej zostanie przedłużony o kolejne 2 tygodnie, mówił wczoraj minister energii Miłosz Motyka. Program zakłada obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa, a także mechanizm maksymalnej ceny niektórych paliw. Skarbówka sprawdza tych, którzy sprzedają w internecie. Fiskus dostał raporty o internetowych transakcjach i wysyła wezwania. Szuka prowadzących działalność na czarno. Nie musi się bać ten, kto sprzedaje swoje stare ubrania albo książki, pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,61 zł, za euro 4,24 zł. Aktualny kurs franka to 4,63 zł, a funta 4,89 zł.
1: Pogoda.
4: Dziś pochmurno, deszczowo i wietrznie. Przelotne opady na północy, w centrum i na wschodzie. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Mazowszu miejscami burze z gradem, a wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura na przeważającym obszarze kraju od 10 do 14 stopni, a najcieplej dziś na wschodzie, tam 20 kresek.
1: Eskarok. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.

0: Up. Zespół, który najlepsze lata ma za sobą, ale to jest wciąż aktywnie działająca kapela, mimo zmianach w składzie, wciąż koncertują. W marcu, z tego co pamiętam, nawet grali za granicą w Hadze, w klubie Muzikon. Wiem, bo słuchacze mi donosili. Nie było mnie tam niestety na tym koncercie, ale gdyby byli bliżej, to z przyjemnością się wybiorę.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A na Foo Fighters na Narodowym się widzimy? Unconditional. Nowy singiel w Esterok.

0: obok Nie wierzę politykom, nie, moja ulubiona, można powiedzieć, antypolityczna piosenka. Zespół Kulta. Skoro już wspomniałem Tomka Lipińskiego, no to przypominam, że do zgarnięcia jest biografia naprawdę wyjątkowego polskiego muzyka. Druga część, opowieść naprawdę bardzo ciekawa, bo przecież pan Tomasz z niejednego pieca jadł i niejedno widział i niejedno słyszał. Proszę mi napisać, jaką państwo mają ulubioną piosenkę pana Tomka. Messengerem albo mailem jaromałpa.sk.rok.pl, ale messengerem proszę pisać na profil Eski Rock. Czeka naprawdę wypasiona biografia muzyczna. To ja czekam, a w międzyczasie coś by tu trzeba było zagrać. Może coś opowiedzieć.
1: Kultowe historie w Esce Rock.
0: Może o innym wybitnym muzyku, tyle że z zagranicznego podwórka. Mick Jagger, człowiek legenda, kwintesencja rocka. Nie tylko jego kariera muzyczna dostarcza mocnych wrażeń i przyprawia o zawrót głowy. Myślę, że jego życie uczuciowe jest może nawet jeszcze bardziej ciekawe. 8 dzieci, chyba tyle ma, z 5 różnymi kobietami, to też dziadek, a nawet i pradziadek, znany przed laty ze słabości do płci pięknej, ale ożenił się tylko 2 razy. No i dziś rocznica tego pierwszego małżeństwa. 12 maja 1971 roku w malutkim francuskim Saint-Tropez najsłynniejszy ze Stonesów po raz pierwszy oficjalnie powiedział tak, a w zasadzie pewnie mówił oui. Biance, która potem oczywiście nazywa się Bianką Jagger.

0: teledysku do oryginalnej wersji tej piosenki nagranej przez Genesis wstępują kukły i muzyków Genesis i też światowych przywódców politycznych, bo ta piosenka opowiada o chaosie, który miał miejsce w okolicach tego 86 roku, gdy powstawała pierwsza oryginalna piosenka Land of Confusion. Mamy rok 2026, chaos światowy jest równie mocny, ale nikt podobnych piosenek już teraz tych wielkich nie nagrywa. Trochę szkoda.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Jeśli zamiast Eski Rock Voxa słuchasz, to wieczorem
3: nie pośpisz.
4: Dokładnie.
5: Dajcie spokój, do tego nie możemy dopuścić absolutnie.
3: Nie posprzątasz.
5: No, proszę.
3: Nie porysujesz. No. Nie porymujesz.
5: No i nie pokpisz sprawy. Nieprawda, napisałem to na kolanie przed chwilą.
3: Aha, no jasne, no.
6: Nawet tej kawałek wyjechało na udo.
7: W tym tygodniu mamy dla was zaproszenie na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radio.

0: każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista w poniedziałki po 21 w SC Rock.
0: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.
1: SC Rock. Radar.
3: Zapraszam, Michał Prykopowicz. Dokument o powrocie Oasis na scenę i trasie, która odbyła się w ubiegłym roku, zbliża się wielkimi krokami. Film trafi na ekrany kin już we wrześniu, a później będzie dostępny także w streamingu. Szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać, aż świat zobaczy ten film, powiedział Steven Knight, który odpowiada za scenariusz całości, a wcześniej zajmował się serialem Peaky Blinders. Więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
1: SK Rock Radar.
4: Hi, this is Daniel.
5: I'm Chad, we're from Nickelback.
6: This is Johnny from the Goo Goo Dolls.
7: Witajcie z tej strony, Nergal. Słuchacie

zespół z Australii, Jet i ich Cold Hard Beach. A teraz będzie piosenka sprzed wielu, naprawdę wielu lat, którą, jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, wykombinował sobie w głowie Gary Brooker. Jak doszło do powstania White Shade of Pale? Pewnego ranka usłyszałem w telewizji kawałek motywu z Bacha w reklamie cygar. Potem próbowałem to zagrać, a następnie skomponować swoją piosenkę opartą o ten pomysł. No i tak właśnie powstał A Whiter Shade of Pale. Autorem tekstu był Keith Raid, taki można powiedzieć szósty członek zespołu, który jeździł z grupą na trasy koncertowe, choć nie był muzykiem. On pisał teksty, szczególnie jego teksty, szczególnie w porównaniu z łatwymi w tamtych czasach piosenkami w latach 60. były odwrotnie, bardzo zawikłane, pełne tajemniczych odniesień, symboli i zagadek. Miał kiedyś usłyszeć tytułowy zwrot, zwykle tłumaczony jako bielszy odcień bieli podczas imprezy. To jest takie sformułowanie, które wyraża skrajne emocje, taki szok, można powiedzieć, albo przerażenie, które sprawia, że twarz staje się właśnie bardziej niż blada. No i osadził ten zwrot w bardzo enigmatycznym, psychodelicznym tekście. Piosenka z muzyką Gary'ego Brookera i tekstem Keitha Raida została wydana na singlu dokładnie co do dnia 59 lat temu.

0: hej, ho. Gdy to się powtórzy dwa razy, można jeszcze dośpiewać do lasu, by się szło. Tak się przynajmniej robiło to w szkole podstawowej. I oczywiście grupa Hej na antenie Jeski Rok, na chwilę przed godziną 11. Teraz będzie raport, a potem na antenie znów pojawi się polski artysta. No prawie polski. Jego mama była Polką w 100%, jak Państwo pamiętają, pani Bożena. On już nie nazywa się Jacek, tylko Jack. Trochę szkoda, no ale co zrobić. Jack White i The White Stripes po 11.
1: Autopromocja. Eska Rock szuka świeżej krwi. Tworzysz muzykę rockową? Śpiewasz i grasz solo? Masz kapelę rockową? To ta wiadomość jest dla Ciebie. Rusza druga edycja konkursu Eska Rock Star. Wejdź na eskarock.pl i wyślij nam swoją twórczość. Główną nagrodą jest występ na festiwalu Colors of Ostrava w czeskiej Ostrawie, gdzie między innymi wystąpią Skunk Anansie, 21 Pilots czy Moby. Wejdź na eskarock.pl, zostaw swój utwór i zostań tegoroczną Eska Rock Star. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski. Zapraszam.
4: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Tragiczny wypadek w Konopnicy, zasławnięcie kierowcy prawdopodobną przyczyną. Śledztwo w sprawie zonda krypto i zabezpieczonych 13 terabajtów danych. Był dość wymagający, mówili nam ósmoklasiści po egzaminie z matematyki.
1: SK Rock. Raport.
0: 11.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Zasłabnięcie kierowcy Audi za kierownicą było najpewniej przyczyną wczorajszego wypadku w Konopnicy pod Lublinem. W wyniku czołowego zderzenia pasażerskiego busa i osobowego Audi rannych zostało 20 osób, w tym 5 dzieci. W szpitalu zmarł 71-letni kierowca Audi. Co z pozostałymi rannymi?
2: 6 osób pozostaje w szpitalu. Wiemy, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Są to na szczęście obrażenia niegroźne.
0: Mówił Kamil Gołębiowski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Śledczy czekają na sekcję zwłok 72-latka i na wyniki badań krwi na obecność alkoholu. Wiadomo, że kierowca busa pasażerskiego był trzeźwy. Policja pod nadzorem prokuratora ustala dokładny przebieg wypadku. Przesłuchiwani są świadkowie.
1: To jest raport.
0: 13 terabajtów danych z serwerów firmy zabezpieczonych w sprawie zonda krypto, informuje prokuratura regionalna w Katowicach. Śledczy są też w posiadaniu ponad setki urządzeń elektronicznych. Wnioski o pomoc wysłane do wielu światowych giełd. Rozwój śledztwa w tej sprawie śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
3: W ostatnich tygodniach śledczy przesłuchali kilkaset osób pokrzywdzonych i przyjęli niemal 2000 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości analizują przepływy środków pomiędzy zonda krypto a innymi giełdami kryptowalut. Prokuratura zwróciła się także do ponad 100 największych giełd kryptowalut na świecie o zabezpieczenie danych i środków finansowych. W śledztwie wykorzystano również europejski nakaz dochodzeniowy, który umożliwia m.in. szybsze przesłuchania i przeszukania w innym państwie członkowskim. Na razie taki dokument skierowano do Czech, ale pod koniec tygodnia podobne wnioski mają zostać wysłane do Włoch i Szwajcarii.
0: A straty klientów zonda krypto według szacunków przekraczają 350 milionów złotych. Pomoc dla Dominika Hołuja zapowiedziały koleje mazowieckie. 17-latek został ranny w wypadku 14 lutego w Woli Bierwieckiej. Chłopak pomógł kobiecie wyprowadzić z pociągu wózek z dzieckiem. Do składu nie zdążył wrócić, bo drzwi przytrzasnęły mu rękę, w wyniku czego wpadł na tory, tracąc obie nogi i dłoń. Pracownicy spółki chcą spotkać się z rodzicami Dominika.
4: Zaproponowania stypendium w celu rozwijania jego pasji zawodowych, a docelowo, jeżeli będzie Dominik zainteresowany, również zatrudnienia w spółce Kolei Mazowieckie.
0: Mówi Donata Nowakowska, rzecznik Kolei Mazowieckich. Prokuratura w Radomiu cały czas prowadzi śledztwo w sprawie wypadku. Śledczy mają już raport Kolei Mazowieckich w tej sprawie, jednak zamierzają powołać własnego biegłego. Na przyszły poniedziałek zaplanowane jest przesłuchanie Dominika.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: 2 godziny na uporanie się z matematyką mieli ósmoklasiści w całej Polsce. Jak mówili nam uczniowie Zielonogórskiej Podstawówki nr 14, egzamin był dość wymagający.
5: Średni bym powiedział. Większość zadań było łatwa, ale też znalazły się parę trudnych zadań. Nie pamiętałem paru wzorów.
6: A w porównaniu do próbnych, na przykład egzaminów?
7: Dużo cięższy moim zdaniem. No zadania zamknięte na pewno były łatwiejsze niż otwarte, no ale ogólnie myślę, że okej. Okay.
6: Co było w zasadzie na tym egzaminie?
8: Grania stosłupy, procenty, prędkość, droga i czas. Nawet był łatwy.
0: Głosy zebrał Krystian Machalica, a jutro młodzież zmierzy się z językiem obcym.
9: Pogoda.
0: W pogodzie nic się nie zmieniło. Jest pochmurno, deszczowo i wietrznie. Przelotne opady na północy, w centrum i na wschodzie. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Mazowszu miejscami burza z gradem, a wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura na przeważającym obszarze kraju od 14 stopni. Najcieplej dziś na wschodzie. Tam 20 kresek.
9: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: jedna z najpiękniejszych polskich piosenek o miłości. Jak nie najpiękniejsza. No i na przykład taka Metallica o tym doskonale wie.
1: Kocham cię, kochanie moje, kocham cię, kochanie moje, zawiosłem ziarni listy.
0: Dokładnie za tydzień Metallica gra w Chorzowie. Ciekawe, czy znów szykują jakąś niespodziankę związaną z jakimś polskim przebojem.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Who will you follow? Evanescence.

0: dla mnie jeden z największych zespołów w historii polskiej muzyki. Ale ja pytam dzisiaj pana Tomasza Lipińskiego i o piosenkę, którą państwo lubią najbardziej, autorstwa pana Tomasza. Za chwilę do tematu wrócę i za chwilę podaruję biografię, drugą część przepięknej muzycznej historii, opowieści tego, który sporo widział, sporo słyszał, sporo przeżył. Do tego tematu jeszcze wrócimy za kilka minut. Teraz opowieść o zespole, który miał się dobrze w latach 70.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: W 74. powstał zespół Blondie. Debbie Harry, Chris Stein, Fred Smith, Billy O'Connor i Tish Bellomo. No i jeszcze chyba Snooki Bellomo. No i to był zespół, który przez kilka lat naprawdę nagrywał bardzo fajne, melodyjne piosenki, ale też grające, to był grający kolektyw także w klimacie rockowym. Sporo było sukcesów, ale potem pojawiły się tarcia personalne, tak się ładnie mówi. Był 12 dzień maja roku 81, gdy Debbie Harry ogłosiła, że odchodzi z Blondie i ogłasza karierę solową. Już tak dobrze solo bez chłopaków nie było. Heart of Glass. To jeszcze z czasów, gdy te tarcia personalne były mniejsze.

0: Promises. Obietnic trzeba dotrzymywać. Obiecywałem książkę Tomasza Lipińskiego. O adres do wysyłki poproszę imiennika artysty Tomasza B., który napisał, że ma gorącą prośbę o pakiet jego imiennika, bo to, co czuję, to, co wiem. I to jest poniekąd odpowiedź na moje pytanie dotyczące ulubionej piosenki. Panie Tomaszu, gratuluję. Proszę o adres. Wyślę książkę jak najszybciej się da. Gratuluję. Jutro też będę mieć dla Państwa takie opasłe dzieło po godzinie 9.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Symbole są mega, zwłaszcza w momentach takich przełomowych dziejowych, ultra ważne. No.
3: To prawda.
2: Wiesz, zachowuję,
3: nie zaprzeczam.
2: Powiem to teraz, pewnie się kilku słuchaczy wkurzy. No to, że Wałęsa nie podpisał Warłamowie, czy tam w więzieniu i tak dalej, kolaboracji na jakiejś Solidarności nie stworzył i tak dalej, no to było co skandować na demonstracjach przez następne lata. Nie, może naciągane porównanie. W tym sensie dla mnie jest istotne, że Zełenski nie uciekł, nie wyjechał.
3: Znaczy ja nie zaprzeczam. Owszem, to było bardzo ważne i to na pewno dodatkowo podniosło na duchu, wzmocniło morale Ukraińców, którzy już walczyli.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie Marek Kozubel, autor książki Klęska rosyjskiego Blitzkriegu, Kijów, Czernichów, Sumy 2022.
1: Melina w S-Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
5: Hi, how's it going? We're called Muse.
6: Hi, this is Trey Cool of Green Day.
7: My name is Trey and I play bass.
8: My name is Wolf. I play the drums in the

Sunshiny, Happy People zespołu R.E.M. A teraz przenosimy się na przedmieścia Liverpoolu do Woolton. Jest tam spora atrakcja turystyczna, która nazywa się Strawberry Fields, które do 2005 roku było czymś w rodzaju domu dziecka. Pierwotnie prywatna rezydencja, pod

Gdyby tam Państwo chcieli sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie, to radzę jednak iść tam pieszo. Wyobraźcie sobie szok, jaki przeżyli fani 20, dokładnie 6 lat temu, gdy okazało się, że brama wyparowała. Została ukradziona, jak się później okazało, przez dwóch mężczyzn w furgonetce. No nie byli to raczej fani The Beatles, bo sprzedali później bramę niczego nie podejrzewającemu się handlarzowi antykami, który nigdy nie zdawał sobie sprawy, że to bramy ze Strawberry Fields. Dopiero gdy zobaczył w telewizji materiał kradzieży, zorientował się, że ma je w magazynie, no i zwrócił je policji. Dziś już stoją na terenie Strawberry Field, a nie w bramie.

0: Just a Days, zespół Guns N' Roses, może zabrzmieć nawet dwukrotnie w tym roku w Polsce na koncertach, bo przecież będą dwa, 4 i 6 czerwca. Gdyby Państwo pytali, czy wybieram się na któryś, to odpowiem, że niestety nie, a wszystko przez to, że w tym samym czasie odbywa się imprezowa o nazwie Mystic Festival i to tam kieruję swoje kroki i to tam będę trzepał piórami. No nie można być niestety wszędzie. Tak samo jak nie można być w pracy po godzinie 12, bo przychodzi pan Michael, mówi do domu. No to pan Jaro mówi do usłyszenia, ale jeszcze dziś się usłyszymy po 21 w audycji, która ma nazwę To był dobry rok, ale dziś po 21 nie będzie ani odrobiny muzyki rockowej. Będzie bardzo dziwnie, będzie bardzo elektronicznie. A wszystko państwu wyjaśnię wieczorem. Zatem do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
3: Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
1: Reklama.
4: Jeszcze dziś sądowa decyzja w sprawie tymczasowego aresztu dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Pracownicy szpitala numer 2 w Mysłowicach biorą udział w dwudniowym referendum. Boją się o swoją przyszłość.
2: SK Rock. Raport.
4: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. Sąd Okręgowy w Sosnowcu właśnie decyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Prokuratura chce, by wobec mężczyzny zastosowano bezwzględny areszt. Wyszedł na wolność po wpłaceniu 40 tysięcy złotych. O szczegółach Przemek Kopiejka.
5: Sąd Okręgowy rozpozna zażalenie prokuratury na decyzję o zwolnieniu z aresztu 57-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu drogowym ze skutkiem śmiertelnym i przyznał się do winy. Podejrzany opuścił areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego, jednak prokuratura uważa, że wobec mężczyzny powinien zostać zastosowany bezwzględny areszt.
2: To jest raport.
4: Mieszanka ustaw o kryptoaktywach w Sejmie. Po 15 posłowie zajmą się aż 4 projektami dotyczącymi uregulowania tego rynku, 2 poselskimi, prezydenckim i rządowym. Dojdzie jeszcze 5 przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość, które wcześniej wycofało swoje przepisy w tej sprawie. Ze szczegółami prosto z Wiejskiej, Michał Rawa.
6: Tak jest, dzień dobry. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekazał, że posłowie zajmą się projektem PiSu dopiero po tym, jak przepracowane zostaną pozostałe 4 projekty.
7: To jest zadziwiająca polityka, bo w ramach tych 4 ustaw, które będą procedowane, jest również ustawa zgłoszona przez pana prezydenta.
6: Mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Projekt PiSu wywołał kontrowersje w samej partii i nie ma w niej pełnego poparcia, bo przewiduje całkowity zakaz rynku kryptoaktywów w Polsce.
8: Ja też jestem, można powiedzieć, delikatnie zaskoczony tym projektem. Nie ma tam mojego podpisu, zresztą on został podpisany przez niewielu posłów, proszę zwrócić uwagę, chyba 17.
6: Mówi poseł Krzysztof Szczucki. Zakazu kryptowalut w Polsce chce prezes PiSu Jarosław Kaczyński.
4: Przypomnę, że prezydent zawetował już 2 ustawy rządowe regulujące rynek kryptoaktywów w Polsce.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Boją się utraty pracy i likwidacji części oddziałów. Pracownicy szpitala numer 2 w Mysłowicach biorą udział w dwudniowym referendum. Wyrażają opinię na temat planów połączenia z placówką w Jaworznie. Drogę do tego otworzył list intencyjny prezydentów obu miast w sprawie współpracy prowadzącej do konsolidacji szpitali.
9: Anna Pakulska, wiceprzewodnicząca Związku Zawodowego Solidarność.
10: Myślę, że przede wszystkim to będzie redukcja etatów. 70% albo 80% pracowników straci pracę.
11: Na pewno będzie tutaj cięcie etatów, cięcie naszych oddziałów, które będą się dublowały.
12: No moim zdaniem oznacza to klęskę. Konsolidacja to jest likwidacja jednego szpitala i drugiego i otworzenie tak naprawdę nowego szpitala pod jedną nazwą.
13: Kto na tym wszystkim traci, kto będzie poszkodowany?
12: Przede wszystkim pracownicy oraz mieszkańcy, pacjenci.
4: W Mysłowickim Szpitalu numer 2 zatrudnionych jest blisko 300 pracowników.
1: SK Rock biznes.
4: Średnia cena gazu ziemnego sprowadzanego do Polski wzrosła w pierwszym kwartale tego roku w porównaniu z poprzednim kwartałem, ale była niższa niż rok wcześniej, tak wynika z najnowszych danych Urzędu Regulacji Energetyki. Konsorcjum z udziałem Budimexu, Budimexu Bau i Mostostalu Kraków zostało wybrane do realizacji budowy ważnego mostu w samym centrum Berlina. To bardzo prestiżowa inwestycja. Wartość kontraktu wynosi ponad 63 miliony euro netto. Takie informacje przekazał Budimex w swoim najnowszym raporcie giełdowym. Ponad 6 tysięcy Olsztynian zarejestrowało się w organizowanej po raz pierwszy miejskiej loterii podatkowej. Poinformował lokalny magistrat. Miasto chce w ten sposób promować rozliczanie podatku w Olsztynie.
1: Pogoda.
4: W wielu regionach Polski całkiem intensywne opady deszczu, a także burze. Pogoda będzie dynamiczna, z możliwymi ulewami i silnym wiatrem, dlatego warto śledzić ostrzeżenia IMGW. Termometry pokażą przeważnie od 10 do 14 stopni. Najcieplej będzie na Podkarpaciu do 17, w Tatrach z kolei najchłodniej tylko 8.

0: No i sporo takich funkowych brzmień znalazło się na tej płycie prawie równo 30 lat temu. Bo jutro minie 30 lat od premiery piątego, jak dobrze liczę, studyjnego albumu zespołu T-Love. To był krążek zatytułowany Al Capone, a na nim znalazł się ten właśnie utwór 1996 i to był ten najbardziej znany utwór z tracklisty tego właśnie albumu, który, jak powiedziałem, jutro skończy 30 lat. No niemożliwe normalnie. Al Capone, T-Love. 13 minut po 12, póki co, wtorek 12 maja w kalendarzu. Dzień dobry, Michał Cieślik.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ja się Państwu kłaniam we wtorkowe popołudnie, no i zapraszam do 15 na nasze dzisiejsze spotkanie. Będę miał dziś dla Państwa prezent. To będzie nowa płyta zespołu Foo Fighters. Jeżeli ktoś jej jeszcze nie ma w swojej kolekcji, no to będę chciał uzupełnić te braki. Proszę być na nasłuchu przed godziną 15. A to już nowy utwór zespołu The Rolling Stones z nadchodzącej płyty Foreign Tongues. Premiera w lipcu. In the Stars.

To był zespół Ira w ST Rock. No a teraz grupa, której twórczością inspirowały się takie ekipy jak The Offspring czy Green Day chociażby. Ale już od paru ładnych lat panuje cisza, jeżeli chodzi o nową muzykę i nie wiadomo kiedy i czy w ogóle możemy spodziewać się jakichś premierowych singli. Co prawda jakiś czas temu spotkali się w studiu i nagrali kilka nowych utworów, z których pierwotnie byli zadowoleni, ale po namyśle stwierdzili, nie, to nie to. No i taśma trafiła do szuflady, więc pytanie, czy powoli wygaszają swoją dyskografię, czy może czekają jeszcze na ten fantastyczny pomysł a propos kolejnej płyty i tak cierpliwie sobie będą czekać, dopóki odpowiedni pomysł, czy też inspiracje nie wpadną do ich głów. No poczekamy, zobaczymy. Myślę, że chyba warto czekać.

0: To był Linkin Park, Westerogi, fajny fragment kultowej Meteory z 2003 roku. Niecałe pół godziny pozostaje do 13, za chwilę radar na naszej antenie, a jeszcze w tej godzinie damy trochę pośpiewać panom Ryśkom. O tak, oni na pewno jeszcze przed 13 w Esterok.
1: Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
2: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
1: Escaro Contour prezentuje. Epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
2: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
1: Wejdź na escarock.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
2: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko. A jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.
5: Esta Rock.
1: Radar.
6: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Phil Collins w tym roku zostanie wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame jako artysta solowy. W nowym wywiadzie wokalista, najbardziej znany z Genesis, opowiedział szczerze, że był zaskoczony takim wyróżnieniem. Jak mówi, nie spodziewałem się tego. Jestem bardzo, bardzo zaszczycony i cieszę się, że o mnie pomyślano. Więcej szczegółów o wprowadzeniu Collinsa do Rock and Rollowego Salonu Sław o tym przeczytacie na skrock.pl.
1: Skrock Radar.
7: Hi, this is Keith Richards.
8: My name is Gary Clark Jr.
9: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie Eski.

Heavy News. To był Richard Ashcroft w Esterok. No a my pozostajemy przy śpiewających ryśkach. Tego nie ma już z nami od 1994 roku, tak swoją drogą.

0: R.E.M. w Estrock i Everybody Hurts. Tak, na spokojnie kończymy tę godzinę. Obiecuję, głośniej zrobi się tuż po 14, kiedy Nirvana zagra In Bloom, ale to już po kolejnym wydaniu raportu, na który zapraszamy punktualnie o 14 do Eski Rock.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Dobrze z nimi spędzić ranek, więc wypiję kawę dzbanek i podniosę im ciśnienie, będą błagać o milczenie.
3: Macie chusteczkę? Się wzruszyłem.
4: Ale Wojtek, Rok ją prawie znamy, nie? I ona drugi raz przygotowana do programu.
5: Nawet gdy pada i zawierucha, Wojtka Pogody dobrze się słucha.
4: Bo dzisiaj mówimy tylko i wyłącznie wierszem.
2: Wojtek Synoptyk jest lepszy niż optyk, dobra?
3: Olszewski Konradzie, nasz przyjacielu, takich jak ty jest niewielu.
2: W tym tygodniu mamy dla was zaproszenie na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.
7: MSZ ma zwrócić się do USA i Węgier z pytaniami o podstawę prawną dotyczącą opuszczenia Budapesztu przez Zbigniewa Ziobrę. Na dziś zaplanowano sekcję sześciolatka po tragedii w Zakopanem. Przypomnę, chłopca śmiertelnie potrącił tam samochód na parkingu.
8: SK Rock. Raport.
7: Minęła 14. Michał Poklękowski, zapraszam. To nie ucieczka, przekonuje pełnomocnik Zbigniewa Ziobry. Mój klient w pełni legalnie wyjechał z Węgier do Stanów Zjednoczonych, mówi w rozmowie z Radiem SK Rock mecenas Bartosz Lewandowski.
9: Ucieka się w sytuacji, w której ktoś jest poszukiwany międzynarodowo. Pan minister Ziobro skorzystał z legalnej możliwości wyjazdu.
10: Czyli nie ucieczka.
9: Nie nazwałbym tego ucieczką.
7: Mówi naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi mecenas Lewandowski. Nie zdradza, co zrobi Ziobro, gdy do USA trafi wniosek o ekstradycję. Nie ujawnia też, na czym będzie polegać współpraca byłego ministra sprawiedliwości z telewizją Republika. Przekonuje, że cała sprawa Funduszu Sprawiedliwości jest wyłącznie polityczna.
9: Obecnej większości rządzącej zależało na tym, żeby mieć obrazek. Chodziło o to, żeby go poniżyć, żeby wskazać, żeby wywołać pewien efekt polityczny. Natomiast, no nie łudźmy się, w tej sprawie chodziło o to, żeby minister Ziobro był w kajdankach, żeby ten obrazek był, żeby zaspokoić pewne oczekiwania elektoratu rządowego.
7: Resort dyplomacji ma zwrócić się do USA i Węgier z pytaniami o podstawę prawną dotyczącą opuszczenia Budapesztu przez Ziobrę. Dopiero 8 września sąd w Warszawie zajmie się zażaleniem na decyzję o tymczasowym aresztowaniu byłego ministra sprawiedliwości. Do tego czasu decyzja jest nieprawomocna, a bez tego nie można wszcząć procedury ekstradycji z USA.
8: To jest raport.
7: Na dziś zaplanowano sekcję sześciolatka po tragedii w Zakopanem. Chłopca potrącił samochód na parkingu, zmarł zaraz po przewiezieniu do szpitala. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura. Nikt na razie nie usłyszał zarzutów. O szczegółach Łukasz Bobek.
11: Śledztwo prowadzone jest pod kątem spowodowania wypadku w ruchu drogowym ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura powołała biegłych, którzy mają ocenić status miejsca, na którym doszło do śmiertelnego wypadku. Głównie pod kątem tego, czy można do niego zastosować przepisy ruchu drogowego. Badane jest także to, czy kierowca miał jakąkolwiek możliwość zauważenia chłopca.
7: Przypomnę, do tragedii doszło w niedzielne popołudnie na zakopiańskim parkingu. Grupa znajomych z Małopolski szykowała się do drogi powrotnej po wyjeździe w góry. Sześcioletni Krzysztof wiązał buty przed samochodem rodziców, gdy potrącił go autem zawracający 53-latek. Zarówno kierowca, jak i rodzice chłopca w chwili tego tragicznego wypadku byli trzeźwi.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Większość uczniów, przynajmniej tych ze Szczecina, których pytaliśmy, nie liczy na wysokie wyniki po dzisiejszym egzaminie. Ósmoklasiści, przypomnę, mierzyli się z matematyką.
12: Obstałem około 50%.
13: Nie bardzo dobrze.
14: Było lepiej niż na polskim.
15: Nie za bardzo. Umiałem na logikę więcej zrobić.
14: Nie wiem.
12: No średnio.
7: Jutro ósmoklasiści podejdą do sprawdzianu z języka obcego. Większość z nich wybrała język angielski.
1: Eskarok. SK Rock Biznes.
7: Enter Air zgłosił właśnie zamiar przejęcia kontroli nad polskim tour operatorem Nekera. Poinformowano na stronie UOKiK-u. Planowana koncentracja polega na przejęciu przez Enter Air wyłącznej kontroli nad Nekera w drodze nabycia 85% udziału w kapitale zakładowym tej spółki, podano. Enter Air, dodam, jest polską linią lotniczą specjalizującą się w świadczeniu usług lotów czarterowych, działającą w ramach grupy kapitałowej Enter Air. Dotychczasowy prezes FPS Cegielski w Poznaniu, Jerzy Woliński, właśnie złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Niebawem ma zostać ogłoszony konkurs na to stanowisko. Informację o rezygnacji Wolińskiego, podaną przez portal Rynek Kolejowy, potwierdziła właśnie rzeczniczka prasowa Agencji Rozwoju Przemysłu. Gaz System uruchomił nowy program wsparcia dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, działających na terenach strategicznych inwestycji energetycznych, podała spółka. Łączna wartość dostępnego dofinansowania to 1,5 miliona złotych.
1: Pogoda.
7: W wielu regionach Polski całkiem intensywne opady deszczu, także burze. Pogoda będzie bardzo dynamiczna, z możliwymi ulewami i silnym wiatrem. Dlatego warto śledzić ostrzeżenia od IMGW. Termometry pokażą przeważnie od 10 do 14 stopni. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, do 17 w Tatrach najchłodniej, tam tylko 8.

0: tell me it was in Cleveland September 2. They asked me why it wasn't coming up on 3/11.
1: Pink Floyd w Easter Rock. Za niecały miesiąc, dokładnie 5 czerwca, ukaże się nowy album tej grupy, ale nie będzie to premierowa muzyka, tylko kompilacja, składanka zatytułowana Eight Tracks, która będzie skupiać się na tym najbardziej przełomowym okresie grupy, czyli na latach 1971-79. No i jak sam tytuł wskazuje, Eight Tracks, na albumie znajdzie się 8 klasycznych utworów legendy rocka, wśród nich między innymi ekskluzywna pełna wersja utworu Pigs on the Wing, no i także w tym zestawie, niech je sprawdzę, niech się upewnię, pod numerem 3 znajdzie się utwór, który przed chwilą zagraliśmy w SC Rock, czyli kawałek zatytułowany Money. 8 utworów na tej nowej składance, na tej nowej kompilacji Pink Floyd będzie dostępnych już od 5 czerwca. To informacja dla przypomnienia dla wszystkich fanów, żeby nie powiedzieć wyznawców tego zespołu. Floyd i Money za nami w Easter Rock, jest 16 minut po 14. Ukłon raz jeszcze, Michał Cieśli.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: I zapraszam na te kolejne niespełna już 3 kwadranse w moim towarzystwie. Do 15 będziemy razem. A z nami w tym momencie Nickelback. Bones for the Crows.

To był Perfekt w SC Rock. Trochę ponad pół godziny do 15 nam pozostaje. Nie wiem, czy Państwo już to widzieli albo o tym słyszeli, ale wybraliśmy finałową dziesiątkę zgłoszonych kapel. Mowa o drugiej edycji konkursu SK Rock Star, który trwa. No i ten konkurs wchodzi teraz w kolejną fazę, w fazę głosowania, bo jest już finałowa dziesiątka. No i teraz wszystko w Państwa rękach, w rękach głosujących, którzy będą wspierać swoich faworytów. To ja może szybko przeczytam nazwiska wykonawców bądź zespołów: Aleksander Szalonek, Border, Cherry Pickers, Chronic Insomnia, Flying Bison, Kuba Folwarczny, Labirytm, Rusted Thieves, Scoop Out, Snakebot. To jest pełna dziesiątka tych wszystkich, którzy przedostali się do finału tegorocznej edycji konkursu SK Rock Star. Na naszej stronie skrock.pl rozpoczęło się już głosowanie, no i można tam zaglądać, można wspierać swoich ulubieńców, swoich faworytów. Ja dodam jeszcze, że nagrodami dla zwycięskiego składu są występ na festiwalu Colors of Ostrava 2026, to w lipcu, tuż za naszą południową granicą, no i do tego jeszcze udział w audycji Świeża Krew w radiu SK Rock. Także, proszę Państwa, star.skrock.pl. Wspierajcie swoich ulubieńców. 20 maja, bo do 18 będzie głosowanie, czyli do najbliższego poniedziałku, no i dwa dni później potem wyłonienie zwycięzców drugiej edycji konkursu SK Rock Star. Tak to, proszę Państwa, wygląda.

0: Niespecjalnie lubię to określenie. Nie wiem, czy oni też to lubią, ale telewizja im urządzi benefis już na początku czerwca, 7 na tegorocznym festiwalu w Opolu. Jubileusz 45-lecia zespołu Lady Punk. Taką rocznicę obchodzą już od paru miesięcy, no i kulminacją, no nie wiem, czy to akurat będzie kulminacja, ale bardzo ważnym punktem obchodów tej rocznicy, tego jubileuszu, będzie ten właśnie koncert, który odbędzie się 7 czerwca i będzie można to zobaczyć na żywo, w telewizorze, nie inaczej. Lady Punk, Kryzysowa Narzeczona, już za nami w ST Rock. Radar za chwilę na naszej antenie, a jeszcze w tej godzinie zmieścimy na pewno Korna.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: To jest naprawdę kawał bardzo ładnego, poważnego samochodu. Tam się dużo w środku zmieniło, przede wszystkim w tej BMC 7. Jest jeden wielki telewizor.
1: Łukasz Bąk.
3: Każde koło przy prędkości maksymalnej będzie kręciło się z prędkością 10 200 obrotów na sekundę.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach. Reklama.
6: SK Rock.
1: Radar.
7: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Wokalista BFB Ford w jednym z ostatnich wywiadów zdradził plany Saxon na najbliższe miesiące. Frontman grupy zdradził, kiedy na rynku ukaże się 25. studyjny album. Fani będą musieli jeszcze trochę uzbroić się w cierpliwość. Biff zdradził, że płyta jest skończona i trwa obecnie etap miksowania nowego krążka. Jak mówi, jestem pewien, że usłyszycie o niej więcej w trakcie lata. A więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
1: Skrock. Radar.

To był Thomas Rackdzi, For Nothing w Esterok. No tak, z Maneskin był parę razy w Polsce, solo jeszcze nie, ale domyślam się, że taki właśnie solowy koncert to trochę większe wyzwanie logistyczne dla niego, biorąc pod uwagę tych wszystkich gości znakomitych, którzy na tej płycie się pojawili. No będzie to niezwykle trudne zebrać ich w jednym miejscu i czasie, więc ciekawy jestem, jaki pomysł na swoje solowe koncerty ma pan Thomas. Może się o tym przekonamy niebawem. A propos koncertów, teraz będzie zespół, który w listopadzie zagra u nas ponownie. Tym razem zawitają do Krakowa. Korn, Word Up.

0: dorosłe dzieci. To był zespół Turbo w Esterok. No i tak kończymy tę godzinę i nasze wtorkowe spotkanie. Po 15 u Dawida. Na pewno sporo takich, określiłbym to, turbo brzmień Led Zeppelin na początek, potem między innymi jeszcze Stonesi w Esterok. No i Klumna Zygmunta, która lada moment się rozpocznie tuż po raporcie o 15. Piękne dzięki za dziś. Michał Cieślik, zmykam. Dobrego popołudnia.
1: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
1: Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. Trzy dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli, i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje. Poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
2: Reklama. Słuchacie Eski Rock.
4: Po dwóch wetach prezydenta rząd po raz trzeci złożył projekt ustawy w tej sprawie. Chodzi o kryptoaktywy. Wstrzymany został ruch pociągów na linii Leszno-Wschowa.
5: Eska Rock. Raport.
4: 15. Michał Poklękowski, zapraszam. Do Sejmu wraca temat rynku kryptoaktywów. Po dwóch wetach prezydenta rząd po raz trzeci złożył projekt ustawy w tej sprawie. Ale jest też projekt prezydencki. Dwa poselskie debata w tej sprawie właśnie rusza w Sejmie. Jest tam nasz reporter Michał Rawa. Michale?
6: Jestem, dzień dobry. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wskazuje, że te cztery projekty różnią się detalami i dlatego najpewniej będą procedowane ekspresowo.
7: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
6: Marszałek Sejmu przekazał, że na tym posiedzeniu posłowie nie zajmą się ustawą przygotowaną przez PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego najpierw wycofała swój pierwszy projekt w sprawie kryptoaktywów, potem złożyła kolejny, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce, co budzi kontrowersje nawet w samym PiSie.
5: To jest raport.
4: Na dziś zaplanowano sekcję sześciolatka po tragedii w Zakopanem. Chłopca potrącił samochód na parkingu, zmarł po przewiezieniu do szpitala. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura. Nikt na razie nie usłyszał zarzutów. O szczegółach Łukasz Bobek.
8: Śledztwo prowadzone jest pod kątem spowodowania wypadku w ruchu drogowym ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura powołała biegłych, którzy mają ocenić status miejsca, na którym doszło do śmiertelnego wypadku. Głównie pod kątem tego, czy można do niego zastosować przepisy ruchu drogowego. Badane jest także to, czy kierowca miał jakąkolwiek możliwość zauważenia chłopca.
4: Przypomnijmy, do tragedii doszło w niedzielne popołudnie na zakopiańskim parkingu. Grupa znajomych z Małopolski szykowała się do drogi powrotnej po wyjeździe w góry. Sześcioletni Krzysztof wiązał buty przed samochodem rodziców, gdy potrącił go autem zawracający 53-latek. Zarówno kierowca, jak i rodzice chłopca w chwili wypadku byli trzeźwi. Wstrzymany został ruch pociągów na linii Leszno-Wschowa. Na przejeździe kolejowym w Strzeżewicach kierowca osobówki zderzył się z drezyną.
9: Wjechał na przejazd w chwili, kiedy emitowane było światło koloru czerwonego.
4: Mówi Anna Stelmaszczyk z policji w Lesznie. Drezyną jechało w sumie 6 osób. Kierowca osobówki trafił do szpitala.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Będzie drożej, i to sporo drożej, na Poznańskiej Izbie Wytrzeźwień. Zamiast 340 zł za pobyt trzeba będzie zapłacić aż 450. Miasto tłumaczy podwyżkę rosnącymi kosztami utrzymania placówki oraz problemami z odzyskiwaniem należności od osób, które tam trafiają.
10: W roku 2025 takich rachunków z Izby Wytrzeźwień nieopłaconych w dniu wyjścia otrzymaliśmy 4851. W tej chwili prowadzimy działania na kwotę 7,5 miliona złotych. Oczywiście to nie z jednego roku, tylko z kilku lat do zwrotu.
4: Powiedział nam Damian Napierała z Poznańskiego Centrum Świadczeń. Tylko w ubiegłym roku urzędnicy wysłali blisko 2000 upomnień do dłużników byłych gości Wytrzeźwiałki.
11: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Pogoda.
4: Na trzeźwo przyglądamy się pogodzie. W wielu regionach Polski całkiem intensywne opady deszczu, a także burze. Pogoda będzie dynamiczna, z możliwymi ulewami i silnym wiatrem, dlatego warto śledzić na bieżąco ostrzeżenie od IMGW. Termometry pokażą przeważnie od 10 do 14 stopni. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, tam do 17, w Tatrach i nad morzem najchłodniej 7-8 maksymalnie.
11: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: To jest kolumna Zygmunta w Esce Rock.
13: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa w składzie Poklękowski raportuje.
4: Jestem mokry, ale proszę się nie obawiać, to od deszczu.
13: A ja jestem Zygmunt i powiem tak. Chcielibyśmy mieć tyle luzu, ile Lewandowski i Szczęsny, którzy darli ryje na dachu autobusu w Barcelonie. Może państwo to widzieli. Aż tyle luzu nie mamy, ale się postaramy. Zapraszamy. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

Smoke is going down. Skorpionsi legendarni, doświadczeni. No a gdzie są młodzi? Gdzie są następcy? A może na stronie star.sk.rock.pl? Właśnie trwa finał naszej akcji SK Rock Star. Zwycięzcy tego konkursu zagrają na festiwalu w Ostrawie i tego zwycięzcę wybiorą państwo. I bardzo, bardzo prosimy was o pomoc. Na wspomnianej stronie znajdziecie 10 finalistów i proszę posłuchać i oddać głos na tego, który podoba wam się najbardziej. Bono powiedział kiedyś, że wśród młodych artystów brakuje mu szczerości i autentyczności. A może znajdą państwo te cechy u naszych finalistów? No to w kolumnie za chwilę usłyszymy głos Bono, a wasz głos można oddać na stronie star.sk.rock.pl.

0: Witam bardzo serdecznie, Dawidek, witam. Chciałem ci tylko przyznać, kolego, że bardzo pięknie się grasz. No po prostu tuta chodzi w ucho totalnie. A szkoda mi było dzwonić, ale musiałem, po prostu chciałem to powiedzieć. A druga sprawa taka, że ja wiem, czy to Lewandowski, ten, jaką ma ten drugi? Oj, ma tyle luzu, się wydaje, że Ptaszka Gnoju ma więcej luzu niż Szczęsny i Lewandowski, kurwa, razem wzięci. Całuję, pa, cześć.
1: Mundo Sygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w ESC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

0: R.E.M. w Radiu SK Rock. I z tym utworem wiąże się bardzo ciekawa historia, bo podczas jego nagrywania basista Mike Mills zaczął nagle zwalniać tempo. Okazało się, że dostał ataku wyrostka robaczkowego i musiał zostać natychmiast przewieziony do szpitala. Atak wyrostka, no to jest sytuacja, która wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej. Atak wyrostka to jest przykład takiej sytuacji. Powtarzam, szczególnie dla senatora Lenza, który narobił gnoju w zupełnie nieadekwatnej sytuacji. Pan Lenz, po aferze w szpitalu wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej, ta informacja prowadzi nas do pozostałych ważnych wieści. Za chwilę raport.
1: Autopromocja. SK Rock Star 2026. Mamy już dziesiątkę finalistów SK Rock Star 2026. Jeśli chcesz pomóc wybrać nam zwycięzcę tegorocznej edycji, który zagra na festiwalu Colors of Ostrava w Czechach, wejdź na skrock.pl i zagłosuj na wybrany przez Ciebie utwór. Czekamy na Twój głos na skrock.pl. SK Rock Star 2026. Autopromocja.
2: SK Rock. Raport.
3: Michał Poklękowski, zapraszam. Policja sprawdza, czy ktoś pomagał ukrywać się adwokatowi od trumny na kółkach. Paweł Kozanecki był poszukiwany listem gończym po tym, jak nie zgłosił się do odbycia kary więzienia. Mężczyzna został zatrzymany kilka dni temu w Rubieszowie na Lubelszczyźnie. Teraz śledczy badają, czy ktoś dawał mu schronienie albo pomagał unikać odpowiedzialności. Prezydent Karol Nawrocki dotarł właśnie do Bukaresztu, gdzie spotka się jeszcze dziś z prezydentem Rumunii, Nicusurem Danem. Jutro z kolei weźmie udział w szczycie bukaresztańskiej dziewiątki zrzeszającej państwa wschodniej flanki NATO.
2: To jest raport.
3: Prezydent USA Donald Trump powiedział dziś, że władze Kuby proszą o pomoc i zapowiedział rozmowy pilne na ten temat. Ocenił przy okazji, że kraj ten jest państwem upadłym, a sytuacja w nim jest beznadziejna.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: SK Rock Sport.
3: Były śpiewy, były taneczne popisy lewego i bardzo luźna atmosfera. To wszystko w odkrytym autokarze, który przejechał ulicami Barcelony. Tak, jej piłkarze świętowali kolejne mistrzostwo Hiszpanii. Na dachu autokaru sporo czasu spędzili Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski. Wieczorem piłkarze i kibice wspólnie odśpiewali We Are The Champions. Przypomnę, Barsa w niedzielę na 3 kolejki przed końcem La Ligi zapewniła sobie tytuł. Zdecydowała o tym wygrana w El Clasico z Realem Madryt. Dania stara się o organizację wyścigu Formuły 1. Za 2 lata ma być gotowy nowy tor w Padborg przy granicy niemieckiej. Koszt budowy obiektu z widownią dla 100 tysięcy widzów to 530 milionów euro.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Aerosmith z Youngbloodem w Radiu SK Rock. Panowie robią zamieszanie. A Robert z Wojtkiem też zrobili zamieszanie. Lewandowski i Szczęsny, którzy jadą na dachu autobusu i drą się do mikrofonu kanału sportowego po zdobyciu Mistrzostwa Hiszpanii, to jest teraz hit internetu. A kto nie wie, o co chodzi, to niech posłucha. Panowie.
1: Ty, ale wracając ci trochę przerwę. Łatwo jest tak pierdolę, co?
2: Nie przeklinaj!
1: A to jest internet, to można, YouTube można.
2: Ale na żywo, bądź przykładem dla młodych ludzi, człowieku.
1: O Jezu, powiem ci, że trochę się zmęczyłem tym gadaniem.
3: Tak, oddajemy.
1: Lepiej świętować, to jest łatwiejsze.
2: Oddajemy mikrofon, bo się nudy robią.
0: Robert!
1: Wracamy do studia.
0: Robert, a czy Anka widziała, co ty wyprawiasz?
1: Tak. Pozdrawiam.
0: Robert, a powiedz Brzęczyszczykiewicz.
1: I Grzegorz Brzęczyszczykiewicz.
0: No i znów trafił.
1: Dziękujemy bardzo.
4: Reklama. Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: Reklama.

0: Survivor w Radiu SK Rock to zespół, którego popularność związana jest w pewnym stopniu z filmem Rocky. Rocky, film o walce. No ale państwo też walczą i pan Filip też walczy. Halo, halo, dzień dobry.
1: Zygmuncie, a co z tym Iron Maiden? Bo wysłałem zgłoszenie, jeszcze nikt nie dzwonił. No coś jest chyba nie tak.
0: O, panie Filipie, musi mieć pan bardzo poważne argumenty, skoro tak pewnie się pan domaga telefonu. A kolejny telefon w sprawie Aten wykona już jutro poranny program 6:00 na 9:00, a ostatnich zwycięzców poznamy w piątkowej kolumnie Zygmunta, no a później fru do Aten. No i już teraz szybciutkie przypomnienie o naszej akcji. Proszę posłuchać, a za 4 minuty posłuchamy raportu.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Autopromocja.
3: Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
4: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
2: SK Rock On Tour prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
4: W tym tygodniu mam dla was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
2: Wejdź na skrock.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
4: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Program SK Rock na żywo. Rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
5: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
2: skrock.pl. Strona dla ludzi rocka.
5: skrock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: jest SK Rock.
1: Jest zawiadomienie na policję w sprawie weekendowej imprezy techno, która odbyła się na dziedzińcu zabytkowego pałacu w Wilanowie. Żużlowiec Patryk Budniak wciąż w śpiączce farmakologicznej przeszedł kolejne badania. Trwa dochodzenie dotyczące złej opieki nad ptakami w jednej z papugarni na terenie Katowic.
2: SK Rock. Raport.
1: 16. Michał Poklękowski, zapraszam. Przesłuchano już kilkaset pokrzywdzonych osób. Wniosków o możliwość popełnienia przestępstwa przez Zonda Krypto wpłynęło ponad 2000. To najnowsze informacje dotyczące śledztwa w tej sprawie, w tej głośnej sprawie giełdy kryptowalut. O postępach i zabezpieczonych śladach mówi prokurator Michał Binkiewicz z prokuratury w Katowicach.
3: Przesłuchano w charakterze świadków 26 osób nie będących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze. Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem prokuratorów śledzą także przepływy blockchain celem zabezpieczenia środków finansowych i katalogowania transferów pomiędzy Zonda Krypto a innymi giełdami kryptowalut. Analizowane są także portfele założone przez Zonda Krypto.
1: Śledczy zabezpieczyli też nośniki danych, które mogą zawierać istotne dla śledztwa dowody.
3: Ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych Zonda Krypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
1: Śledztwo w sprawie Zonda Krypto toczy się od 17 kwietnia. Prokuratura zapowiada wystąpienie o pomoc prawną także do zagranicznych organów ścigania, do Włoch i Szwajcarii.
2: To jest raport.
1: Żużlowiec Patryk Budniak wciąż w śpiączce farmakologicznej przeszedł kolejne badania. To najnowsze informacje ze szpitala w Poznaniu po niedzielnym poważnym wypadku na torze w Gnieźnie. Przeprowadzona tomografia komputerowa nie wykazała dodatkowych urazów narządów wewnętrznych, jednak stan 19-latka nadal jest ciężki. Sportowiec jest po operacji kręgosłupa.
4: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg, tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane w trakcie tego wypadku. No i w czwartek, według informacji na dzisiaj, ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
1: Mówi dyrektor GTM-u Startu Gniezno Radosław Majewski, zapewnia, że podczas feralnych zawodów klub spełnił wszystkie wymogi. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zawiadamia policję w sprawie weekendowej imprezy techno, która odbyła się na dziedzińcu zabytkowego pałacu w Wilanowie. Zdaniem urzędników jej organizatorzy świadomie złamali prawo, nie występując o zgodę na odstępstwo od reguł ochrony przyrody. Jak informuje RDOŚ, generowanie hałasu jest tam zabronione ze względu na bardzo bliskie sąsiedztwo rezerwatu Morysin.
5: W zgłoszeniu tym podkreśliliśmy, że naszym zdaniem działanie organizatora wyczerpuje znamiona świadomego naruszenia procedur prewencyjnych. Podkreśliliśmy także, że wydarzenie to mogło doprowadzić do naruszenia zakazów obowiązujących w rezerwacie przyrody i obowiązujących wobec gatunków objętych ochroną. Poprosiliśmy o podjęcie działań pozostających w kompetencjach organów ścigania.
1: Wyjaśniała Agata Antonowicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Jeśli sprawa trafi do sądu, RDOŚ zamierza występować jako oskarżyciel posiłkowy.
2: Słuchacie raportu.
1: Trwa dochodzenie dotyczące nieprawidłowej opieki nad ptakami w jednej z papugarni na terenie Katowic. Na polecenie prokuratora policjanci zabezpieczyli blisko 130 papug. Opinie w tej sprawie wydał biegły.
6: Z wydanej opinii wynikało, że wszystkie ptaki mogą być przetrzymywane w niewłaściwych warunkach, a ich dalsze zabezpieczenie jest konieczne do przeprowadzenia szczegółowych badań i oceny ich stanu.
1: Mówi Dominik Michalik z katowickiej policji. Na czas trwania postępowania ptaki zostały przekazane pod opiekę fundacji, gdzie dostaną niezbędną pomoc oraz właściwe warunki do dalszej opieki i obserwacji.
7: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz pan Mięsko.
8: Pogoda. I żeby płynnie przejść od ptaków do pogody, zapytam, czy sikałeś.
1: O ptaki trzeba dbać.
8: Sikałeś?
1: Czy odpowiedzi wystarczy?
8: Chyba tak. Modlitwa o złoty deszcz był kiedyś taki utwór śpiewany przez Beatę Kozidrak, ale za oknem nie złoty.
1: Tylko taki
8: normalny, zwykły.
1: Normalny, przezroczysty taki. Czekaliśmy na ten deszcz. Nie martwmy się w ogóle, bo ten deszcz jest nam bardzo, bardzo,
8: bardzo
1: potrzebny. I całkiem intensywne opady dzisiaj przemieszczają się nad Polską. Pogoda będzie bardzo dynamiczna, z możliwymi ulewami lokalnymi, silnym wiatrem. No i są ostrzeżenia od IMGW na termometrach od 10 do 14, na Podkarpaciu do 17, w Tatrach najchłodniej tylko 8.
7: Programu był właściciel marek karmy.

0: Kolumna Zygmunta w Esse Rock.
1: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest Kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa. W wielu miejscach kraju szara, trochę smutna. A jak tam u Państwa? Co robicie? O czym myślicie? Można nam to powiedzieć do Messengera i do telefonu 691-613-613. Śmiało, śmiało. Razem do 18. Dawid Zygmunt, zapraszam.

0: Boston w Radiu SK Rock. Boston, czyli zespół, który pochodzi z miasta Boston. I to była ciekawostka oczywista. A teraz aktualności, które mogli Państwo przeoczyć. Do line-upu tegorocznego Poland Rocka wskakują Lipali, Ewelina Flinta i Daria ze Śląska. Jak się Państwo domyślają, Daria ze Śląska to artystka, która pochodzi ze Śląska. Kolejna ciekawostka. No ale wracamy do aktualności. Wrzesień to prawdopodobna data premiery nowego albumu zespołu Anthrax. A na lipiec swoje krążki zapowiedzieli The Rolling Stones, a także Deep Purple, a w czerwcu mamy dostać nowy krążek zespołu Muse. Jeśli ten krążek będzie w klimacie tego kawałka, to muszę przyznać, jaram się bardzo. W kolumnie Zygmunta gramy nowy kawałek Muse.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Dzień dobry, drogi Dawidzie. Ja mam pytanie, jak już tak pada ten deszczyk, to jak długo będzie padał, bo to jest bardzo istotne. Niekoniecznie intensywnie uważnie bym chciał, bo wtedy będę się lepiej czuł, bo jest sympatycznie. Zobacz, jak się teraz cudownie oddycha. Od razu, no dobra, trochę słoneczka brakuje, ale jest sympatycznie. Ludzie tacy chodzą mniej naburmuszeni, albo w tym takim trochę pochmurnym klimacie mniej ten naburmuszenie widać.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
2: Reklama.

0: Jimi Hendrix w Radiu SK Rock. Legenda, no ale też romantyczne wspomnienie Woodstocku. 6-9 był taki słynny festiwal, a jest też taki słynny festiwal jak Eurowizja, taki słynny inaczej. A dzisiaj wieczorem pierwszy półfinał z udziałem Polski i minęła już połowa wtorkowej kolumny Zygmunta i dopiero o tym wspomniałem, choć nikt nie przypominał i nikt w tej sprawie nie napisał. Bardzo, bardzo mnie cieszy, że dbacie o swój słuch i wyczucie smaku. Gratuluję Państwu i do tematu postaram się nie wracać. A o tym, co istotne, powie Michał za chwilę raport.
1: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
2: To był Dobry Rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
1: Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
2: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Michał Poklękowski, zapraszam. Ministerstwo Zdrowia przedłuża o 2 lata do 30 czerwca 2028 roku pilotażowy program sprzedaży antykoncepcji awaryjnej w aptekach. Umożliwia on pacjentkom uzyskanie tzw. tabletki dzień po na podstawie recepty wystawionej przez farmaceutę. W Seattle w USA trwa posiedzenie Sądu Federalnego w sprawie PLL LOT przeciwko koncernowi lotniczemu Boeing. Sprawa dotyczy głośnego leasingu samolotów Boeing 737 MAX, który uziemiono po 2 zagranicznych katastrofach lotniczych. LOT domaga się wysokiego odszkodowania. Takie informacje podaje Reuters.
3: To jest raport.
4: Przewoźnik kolejowy Polregio wybrał ofertę PESY Bydgoszcz w przetargu na dostawę 22 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Wartość najkorzystniejszej oferty wynosi niemal 1 mld zł brutto, a projekt ubiega się o dofinansowanie z programu Fenix.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: SK Rock Sport.
4: Sezon polskiej ligi koszykówki wchodzi w decydującą fazę. W playoffach pozostało już tylko 8 drużyn. Najlepsza po sezonie zasadniczym Legia Warszawa podejmie u siebie MKS Dąbrowę Górniczą. Musimy patrzeć przed siebie, mówi Andrzej Pluta, obrońca Legii, który został wybrany najlepszym zawodnikiem sezonu zasadniczego.
5: Myślę, że to jest nowe otwarcie. Oczywiście te wszystkie drużyny stoją na bardzo wysokim poziomie, aczkolwiek play-offy to zupełnie inna koszykówka.
4: Pierwszy mecz Legia zagra u siebie. Rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw. Robert Lewandowski miał znaleźć się na celowniku FC Porto. W drużynie mistrza Portugalii gra obecnie polskie trio Bednarek, Kibior, Pietuszewski. Zdaniem portugalskich mediów lewy w Porto mógłby liczyć na regularną grę i znacznie poprawiłby siłę ataku zespołu.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: Kolumna Zygmunta w SC Rock. SC Rock.

0: Royal Republic w Radiu SK Rock to gwiazda tegorocznego festiwalu Rockowizna. To impreza, z którą się przyjaźnimy i współpracujemy. Załatwiamy dla Was bilety i zapowiadamy imprezę w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie na scenie Koma. Acid Drinkers, Within Temptation, ale też młodzi, zdolni i gościliśmy ostatnio w Kolumnie zespół Stacja B. Fragmenty tej rozmowy do znalezienia na naszym Facebooku oraz Instagramie. Fragmenty rozmowy momentami kontrowersyjnej, ostrzegam. A jak reaguje rodzina, jak reagują ludzie z bliskiego otoczenia, kiedy publicznie wykrzykujesz: do piekła niech idą stare baby?
1: No, słuchaj, staram się...
2: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
4: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Law.
5: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
6: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
7: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
8: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
2: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
9: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
9: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Reklama.

0: Toma, daleka droga do domu, z dedykacją dla tych, którzy wracają teraz do domu. Szerokości życzę i dziękuję za dzisiaj, bardzo dziękuję za obecność. To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. I zanim ja sobie pójdę do domu, to jeszcze bardzo proszę was o pomoc. Zajrzyjcie na stronę star.eskarock.pl. Chcemy, żeby państwo wybrali artystę, który pod naszymi flagami zaprezentuje się na festiwalu w Ostrawie. A na naszej stronie internetowej znajdziecie też formularz dla chętnych na epicki City Break w Atenach. A w radiu za chwilę raport, później radar, a ja wracam do państwa jutro. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15.00. Pa.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Autopromocja. Melina. Melina. Erste Rock.
2: Ty opisujesz w książce, że sam Zełenski do końca, do ostatnich niemalże godzin, nie wierzył w pełnoskalową agresję Rosji.
3: On przychodził do władzy jako prezydent, który miał wojnę zakończyć. Definitywnie. Kiedy tak naprawdę Zełenski decyduje się na to, że jednak zostanie w Kijowie, że przyjmie właśnie tą rolę takiego ukraińskiego Waszyngtona, przywódcy narodu? Wtedy, kiedy już mu zewsząd donoszą, że tak na dobrą sprawę armia wszędzie stawia twardy opór, Rosjanie ponoszą straty, ludność cywilna angażuje się do pomagania armii, ludzie stają w kolejkach po to, żeby zgłosić się do ukraińskiego WKU, otrzymać broń, mundur, cokolwiek.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie Marek Kozubel, autor książki Klęska rosyjskiego Blitzkriegu, Kijów, Czernichów, Sumy 2022.
1: Melina w Esky Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Esky Rock.
2: Zapraszam, Marcin Melder.
1: Autopromocja. Reklama. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: Reklama.

0: Sejmie debata nad 4 projektami w sprawie kryptoaktywów. Wyjazd Zbigniewa Ziobry z Węgier do USA gorącym tematem na wiejskiej i potencjalnym też punktem zapalnym w relacjach Warszawy z Waszyngtonem. I zaraz wyjaśnimy dlaczego.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Michał Poklękowski, zapraszam. Z jednej strony słowa o pokoju w domowej wojnie kryptowalutowej, z drugiej wzajemne oskarżenia o brak regulacji branży krypto. W Sejmie debata nad 4 projektami w sprawie kryptoaktywów. Swoje projekty przygotował rząd, prezydent oraz Polska 2050 i Konfederacja.
2: Przychodzę zaoferować wam pokój. Pokój w domowej wojnie kryptowalutowej.
3: Donald Tusk poczuł swoje polityczne złoto i próbuje przekonać wszystkich, że kryptowaluty to jest tak naprawdę ruska mafia.
4: Blisko 2 lata zajęło wam to, żeby napisać tę ustawę. Nie reagowaliście na żadne uwagi ze strony prezydenta, nie reagowaliście nawet na poprawki, które były wnoszone przez waszego koalicjanta, czyli Polskie 2050.
5: Pan minister, muszę powiedzieć, że obraża mnie i urzędników Ministerstwa Finansów. Sama ustawa była drugą ustawą, którą żeśmy się zajęli. Zajęliśmy się tym natychmiast.
0: Do Sejmu trafił też 5 projekt autorstwa PiSu, który zakłada całkowity zakaz kryptowalut w naszym kraju. Posłowie nie zajmą się nim jednak na tym posiedzeniu. Przypomnijmy, poprzednie 2 rządowe projekty regulujące branżę krypto zawetował prezydent.
1: To jest raport.
0: Jego pełnomocnik zapewnia, że to nie jest ucieczka. Marszałek Sejmu nie widzi innej opcji niż ekstradycja. Wyjazd Zbigniewa Ziobry z Węgier do USA gorącym tematem w Sejmie i potencjalnym punktem zapalnym w relacjach Warszawy z Waszyngtonem. Rząd zapowiada wniosek o ekstradycję polityka PiSu. Przywiejski był nasz reporter Michał Rawa.
6: Pełnomocnik byłego ministra sprawiedliwości mecenas Bartosz Lewandowski uważa, że cała ta sprawa jest wyłącznie polityczna.
7: Pan minister Ziobro skorzystał z legalnej możliwości wyjazdu. Nie nazwałbym tego ucieczką.
6: O ucieczce mówi za to marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który podkreśla, że Stany Zjednoczone są naszym przyjacielem i nie wyobraża sobie, by nie doszło do ekstradycji Ziobry.
8: Przyjaciele w takich sytuacjach, że potencjalni bandyci i złodzieje przebywają na naszym terenie, zobowiązuje ta przyjaźń do odsyłania tych ludzi do właściwego kraju.
6: Marszałek Sejmu zaznaczył też, że relacji z USA nie będzie uzależniał od jednego człowieka, ale dodał, że polityki zagranicznej nie można prowadzić na kolanach.
0: Działania Zbigniewa Ziobry budzą kontrowersje też w samym PiSie. Były premier Mateusz Morawiecki uznał, że ta sytuacja nie ułatwia partii działań. Sam Zbigniew Ziobro przekazał, że wyjechał do USA na podstawie dokumentów przyznanych mu wraz z prawem do azylu. Ten uzyskał na Węgrzech. Polska prokuratura chce postawić politykowi PiSu 26 zarzutów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Zamiast zakuwać imprezują, maj to miesiąc studenckiego święta Juwenalia. Pełną parą ruszyły też między innymi w Bydgoszczy. Studenci odebrali symboliczne klucze do miasta. Na uczelniach nie ma zajęć, są za to imprezy. Na Politechnice Lokalnej ruszyły zawody sportowe.
9: Zawodnicy gotowi i poszli.
10: Chcę sobie zrobić dzisiaj challenge. Codziennie biegam.
11: Ktoś cię namówił.
10: Wczoraj na juwenaliach do mnie podeszły dziewczyny i spytały się, ej, będziesz biegać? To powiedziałam, a czemu nie?
12: Pierwsza juwenalia, troszkę zestresowana, ale myślę, że będzie fajnie.
11: Ale czym?
12: Samym biegiem najbardziej.
13: Wiecznie się coś dzieje. Jeszcze jesteśmy w przygotowaniu też do śniadania z panem rektorem naszym szanownym. No.
11: Co wyląduje na stole u rektora?
13: Ja słyszałam tylko jakieś jajecznicy na masełku, więc zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie.
11: No. Niepowtarzalna okazja.
13: No przecież.
0: Ze studentami rozmawiał Dawid Olszewski. W Bydgoszczy juwenalnie zorganizowały wspólnie wszystkie publiczne uczelnie.
14: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
0: Pogoda. W wielu regionach Polski całkiem intensywne opady deszczu, także burze. Pogoda będzie dynamiczna. Są możliwe ulewy, jest możliwy silny wiatr, dlatego warto śledzić mapy IMGW i też alerty. Termometry pokazują od 10 do 14 stopni. Najcieplej dzisiaj na Podkarpaciu 16-17, a w Tatrach i nad morzem zdecydowanie najchłodniej, jedynie 8 stopni.
14: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

to Black Sabbath i Changes, Westrock. Tak sobie myślę, że jak zapowiadać solowy album, to tylko z taką plejadą gwiazd. Piotr Lekki, którego świetnie znamy jako gitarzystę TSA MNKWL, czyli tej kolejnej odsłony tej legendarnej formacji, postanowił zapowiedzieć swoją solową płytę i ta pojawi się jesienią tego roku. I to właśnie na tej płycie usłyszymy muzyków, którzy na co dzień towarzyszyli formacji Black Sabbath, Dio, Billy Idol, Whitesnake, Guns N' Roses, Virgil Donati i tak naprawdę tych zespołów można by mnożyć i mnożyć, tak jak kolejnych artystów, którzy pojawią się na solowej płycie Piotra Lekkiego. Do tej płyty i do tej plejady gwiazd na pewno jeszcze będziemy w radarze wracać. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na nasze dzisiejsze wtorkowe spotkanie, a zapraszam na wyjątkowe dźwięki od Evanescence. Ten zespół wraca z tymi nowymi dźwiękami.

To Metallica, która już jest w Europie. Oczywiście polscy fani czekają na to wszystko, co wydarzy się już lada chwila, czyli 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wiemy chociażby po tych obrazkach, które obserwowaliśmy w kontekście koncertów w Grecji, że jest pięknie, że jest przekrojowo. Oczywiście największych przebojów zespołu Metallica nie zabrakło. Nie zabrakło także tego ukłonu w stronę gospodarzy, ponieważ nie po raz pierwszy Robert Trujillo i Kirk Hammett wykonali tym razem Zorbę. To tak w gwoli oczywiście ścisłości tego, co działo się na greckim koncercie zespołu Metallica. A przed nami to, co dziać się będzie na tym polskim, kiedy panowie z Queens of the Stone Age się pojawią lada chwila. To Go With The Flow w SC Rock.

0: to nowość od Def Leppard, ale to już stara nowość, bo to miała być tak naprawdę zapowiedź przed koncertami zespołu Def Leppard, po to, żeby nie wychodzić do swoich fanów z pustymi rękoma. Ale to nie koniec tego zaskakiwania swoich fanów, dlatego że ostatnio Joe Elliott przyznał, że panowie pracują nad dwoma nowymi wydawnictwami. Zdradził, że zespół ma już materiał na te dwie płyty, a pierwsza z nich ma ukazać się w przyszłym roku. Mówimy dosłownie o 17 czy nawet 18 nowych kompozycjach, o których słyszymy z ust tego wyjątkowego frontmana zespołu Def Leppard. Czekamy na więcej szczegółów.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Dobrze z nimi spędzić ranek, więc wypiję kawę dzbanek i podniosę im ciśnienie, będą błagać o milczenie.
3: Macie chusteczkę? Ty się rozruszyłem.
4: Ale Wojtek, rok ją prawie znamy, nie? I ona drugi raz przygotowana do programu.
5: Nawet gdy pada i zawierucha, Wojtka pogody dobrze się słucha.
4: Bo dzisiaj mówimy tylko i wyłącznie wierszem.
2: Wojtek, synoptyk jest lepszy niż optyk, dobra?
3: Olszewski Konradzie, nasz przyjacielu, takich jak ty jest niewielu.
2: W tym tygodniu mamy dla was zaproszenie na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama.
1: Porachunki osobiste.
5: Porachunki osobiste.
1: S-Rock.
6: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
7: W każdą sobotę o 7:00 SC Rock.
6: W SC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
6: Konrad Olszewski, zapraszam.
8: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

Wielu zastanawia się, czy ten zespół wróci do koncertowania, mimo tego, że tak naprawdę nie dali nam szansy poświętować tego 50-lecia zespołu, ale dali nam nową epkę z panem Youngbloodem i to rozbudziło niesamowitą wyobraźnię fanów, którzy zaczęli zastanawiać się, kalkulować, jak bardzo Steven Tyler może jednak wrócić do koncertowania, ale to wszystko mam wrażenie, że zniweczył ostatnio w wywiadzie Joe Perry, zapytany o powrót do koncertowania.

0: Jeśli ta kompozycja, jak mówią autorzy, opowiada o wyjściu i zmieszaniu się ze światem, no to ja wolałbym jednak mieszać się ze światem w nieco innych okolicznościach przyrody. U was też tak leje?
1: Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
2: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
3: Escaro Contour prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
2: W tym tygodniu mam dla was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
3: Wejdź na escarock.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
2: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach.
6: Playlista osobista.
7: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
6: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
7: Zapraszam, Michał Cieślik.
4: Reklama.

Nie tylko Londyn wzywa, ale także cały muzyczny świat wzywa Stonesów, by ci określili się, kiedy zamierzają ruszyć w trasę koncertową. Pamiętamy, że ta tegoroczna, która miała mieć miejsce, została podobno zawetowana przez Keitha Richardsa, ponieważ panowie pracowali nad nowym krążkiem Foreign Tongues. Ta płyta już 10 lipca, natomiast sam Keith Richards, zapytany o to, czy planują jakąkolwiek światową trasę, powiedział: możliwe, że w przyszłym roku. Jak mówi Keith Richards, dopiero skończyliśmy płytę i dopiero zaczynamy i zastanawiamy się, co zrobić potem. Niedługo, ale nie w tym roku. Natomiast Mick Jagger wtóruje mu, mówiąc, że chętnie wyruszyłby w trasę promującą album. Natomiast jak mówi na koniec, mam nadzieję, że zrobimy to tak szybko, jak to jest możliwe. To posłuchajmy, jak szybko jest to możliwe, nowego singla zespołu The Rolling Stones.

To tak a propos tego, co dzieje się za oknem. To Lombard Westrock, a przed nami zespół, który chyba nie wróci. To znaczy, świat już nam pokazał wielokrotnie, żeby nigdy nie mówić nigdy. Natomiast Corey Taylor, zapytany kiedyś o Stone Sour i formację Slipknot, bez wątpienia, bez żadnego wahania wskazał na Slipknot. Natomiast zapytany o Stone Sour powiedział, że ten zespół został zawieszony przez, jak to określił, pewne osoby. Natomiast w tej enigmozie tak naprawdę pozostał, a my od kilku lat wiemy, że ten lider formacji Slipknot wcale się nie kwapi do powrotu na te muzyczne tory. To Fruit Blast.

0: To historia faceta, którego przerosło nagrywanie solowego albumu. Mimo tego, że cały świat czekał na tę solową płytę, w końcu tak naprawdę po tych kilkunastu latach ją dostaniemy. Michael Stipe, był lider formacji R.E.M., zapytany o kolejne lata opóźnienia, mówi, że pracuje nad solową płytą i dodaje, że zajęło to więcej czasu niż chciałem. Dodaje, COVID nie pomógł, ale kończę ją. Kiedy zespół się rozpadł, po prostu potrzebowałem przerwy. Zrobiłem sobie 5 wolnych lat, ale muzyka znowu mnie wciągnęła. To była walka, to najważniejsze. I to prawda, to jest najważniejsze, żeby ta muzyka artystów wciągała, bo jak ich będzie wciągać, to jest duże prawdopodobieństwo, że nas także.
1: Autopromocja. SK Rock Star 2026. Mamy już 10 finalistów SK Rock Star 2026. Jeśli chcesz pomóc wybrać nam zwycięzcę tegorocznej edycji, który zagra na festiwalu Colors of Ostrava w Czechach, wejdź na skrock.pl i zagłosuj na wybrany przez Ciebie utwór. Czekamy na Twój głos na skrock.pl. SK Rock Star 2026. Autopromocja. Reklama.
2: Program SK Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: skrock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: skrock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Trzy kobiety, trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

To zespół lidera formacji Greta Van Fleet, to Mirador i Feels Like Gold. I jeszcze do niedawna myśleliśmy, że to jest właśnie ten kierunek, który wybrał lider formacji Greta Van Fleet, pan Kiszka. No bo w końcu panowie umieścili w mediach społecznościowych pożegnalne, wydawało się, nagranie, wideo, w którym napisali Thanks for the wild ride. I my myśleliśmy tak naprawdę, że Josh, Jake, Sam i Daniel żegnają się ze sceną, po czym po pewnym czasie zaprezentowali nagranie zatytułowane We Are Back Baby. No to czekamy, drodzy Państwo, na ten wielki powrót, bo chyba z tym Miradorem nie będzie to tak aż mocno kolidować z liderem zespołu Greta Van Fleet. To tak przy okazji wielkich nieobecnych liderów. To In Excess.

0: I dokładnie za miesiąc, 12 czerwca, na sklepowych półkach pojawi się historyczne winylowe wydanie niesamowitego, legendarnego drugiego studyjnego albumu formacji Audioslave, czyli krążka Out of Exile. Fani dostaną, drodzy Państwo, nie tylko czarny krążek, ale także wersję Liquid Vinyl, czyli taką, gdzie przezroczysta płyta, albo nie tylko przezroczysta, w środku ma w sobie płyn. Tym razem oczywiście, jeśli Państwo pamiętacie tę okładkę, gdzie widać tę czarną wodę, to właśnie też ta czarna maś wylewa się z tego przezroczystego winyla, a właściwie przelewa. No, robi to spektakularne wrażenie, dlatego do tej płyty jeszcze na pewno będziemy wracać.
1: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
1: Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

na kolejne ważne miejsce na mapie świata, które poświęcone będzie muzyką formacji The Beatles, no i całej historii tego wyjątkowego zespołu. Chodzi o siedzibę, gdzie miało miejsce Apple Corps w latach 60. To jest budynek, gdzie Beatlesi nagrywali też Let It Be. W końcu to dach budynku, gdzie panowie zagrali swój pamiętny ostatni koncert. To jest właśnie to miejsce, to właśnie tam będą wracać panowie, bo też czują, tak jak mówi Paul McCartney, czy mówi Ringo Starr, że to jest swego rodzaju powrót do domu. I to właśnie w tym domu będzie można zobaczyć naprawdę wyjątkowe, wyjątkowe pamiątki. Wyobraźcie sobie 7 pięter kultowego budynku, a tam wszędzie wyjątkowe rzeczy poświęcone zespołowi The Beatles. Do tego tematu jeszcze na pewno będziemy wracać. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na ostatnią godzinę naszego dzisiejszego wtorkowego spotkania. To Violet Grolle.

Fani czekają na te dźwięki, które już na początku czerwca, i to podwójnie, będą miały miejsce w Gliwicach. Natomiast a propos tego, co dziać się będzie w tym roku na 32. Poland Rock Festival, to już wiecie o formacjach Godsmack, wiecie już o formacji Jam, Happyset, Mysłowic i jeszcze kilku innych zacnych. Natomiast dzisiaj poznaliśmy kolejne gwiazdy, które dołączają do tego line-upu. To między innymi, panie i panowie, zespół Lipali. To tak w gwoli ścisłości, ten zespół zagra 31 lipca o godzinie 20.15 na małej scenie Poland Rock Festival. Zresztą nie po raz pierwszy, bo to będzie ich trzeci występ na tym festiwalu. No i czekamy na chociażby tego Jeżozwierza.

0: Jeszcze jakieś 2 tygodnie temu bym powiedział, że to nowe The Black Keys, ale panowie potrafią nawet w jednym roku wydać 2 płyty i ciężko jest nadążyć za tym procesem wydawniczym. Dlatego to nie z najnowszej płyty, bo ta miała miejsce 1 maja, kiedy panowie wydali swoją 14. już studyjną płytę Peaches. To tak w gwoli ścisłości, nieco inną płytę od tych dźwięków związanych z A Little Too High, czyli tą kompozycją, która teraz w tle. Prawda jest taka, że ta nowa płyta jest zdecydowanie bardziej osobista, no i to też wynikało z tych przeżyć, które panowie mieli za sobą, także tych osobistych. Ale do tego tematu jeszcze na pewno będziemy wracać.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Symbole są mega, zwłaszcza w momentach takich przełomowych dziejowych, ultra ważne. No.
3: To prawda.
2: Wiesz, zachowałem,
3: nie zaprzeczam.
2: Powiem to teraz, pewnie się kilku słuchaczy wkurzy. No to, że Wałęsa nie podpisał Warłamowie, czy tam w więzieniu i tak dalej, kolaboracyjnej jakiejś Solidarności nie stworzył i tak dalej, no to było co skandować na demonstracjach przez następne lata. Nie, może naciągane porównanie. W tym sensie dla mnie jest istotne, że Zdrowiecki nie uciekł, nie wyjechał.
3: Znaczy, ja nie zaprzeczam. Owszem, to było bardzo ważne i to na pewno dodatkowo podniosło na duchu, wzmocniło morale Ukraińców, którzy już walczyli.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie Marek Kozubel, autor książki Klęska rosyjskiego Blitzkriegu, Kijów, Czernichów, Sumy 2022.
1: Melina w S-Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
2: Zapraszam, Marcin Melder.
1: Autopromocja.

Zmieniając nieco ten muzyczny klimat, oddajmy głos muzykom formacji Daltrey, którzy dzisiaj zapowiedzieli swoją wersję deluxe albumu Shock the System. To będzie wyjątkowe wydanie. Z jednej strony dostaniemy nagrania na żywo, z drugiej strony wiemy, że ta wersja deluxe wyłącznie zostanie wydana na winylu 5 czerwca. Wiemy także, że limitowana edycja podwójnego winyla będzie dostępna tylko w 250 egzemplarzach. To wszystko będzie robić wrażenie, także ta druga płyta w kolorze pomarańczowym z niebieskimi plamkami. Wygląda naprawdę pięknie. Myślę, że fani Daltrey dadzą się dosłownie pokroić za tę wersję tej wyjątkowej płyty. To The Day I Die i Daltrey.

0: To Alice Cooper na odchodne naszego dzisiejszego wtorkowego spotkania. Ale warto wspomnieć o tym, że historia o Alice Cooperze, o tym 78-letnim twórcy shock rocka, no będzie cały czas kultywowana. Także za sprawą tej wyjątkowej książki, jego autobiografii, która pojawi się 8 października na sklepowych półkach. Chodzi o książkę Devil on My Shoulder. I do tej pozycji książkowej, bardzo osobistej, jak podkreśla to Alice Cooper, na pewno jeszcze będziemy w radarze wracać. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18:00. I z tego miejsca przyjemnej środy Wam życzę. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Jeśli zamiast Eski Rock Voxa słuchasz, to wieczorem
3: nie pośpisz.
4: Dokładnie.
5: Dajcie spokój, do tego nie możemy dopuścić absolutnie.
3: Nie posprzątasz.
5: Proszę.
3: Nie porysujesz. Nie porymujesz.
5: I nie pokpisz sprawy. Nieprawda, napisałem to na kolanie przed chwilą.
3: Aha, no jasne, no.
6: Nawet tej kawałek wyjechało na udo.
7: W tym tygodniu mamy dla Was zaproszenie na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. To był dobry rok.

Jarosław Bierajewicz, witam w audycji. To był dobry rok. W piątek minęły 44 lata od chwili, gdy Vangelis miał w Ameryce swój numer jeden. Jeden jedyny w jego karierze. I to był właśnie ten utwór, motyw z filmu Rydwane ognie. Pamiętacie? Taki dramat filmowy, początek lat 80., scenariusz oparty na prawdziwej historii dwóch brytyjskich biegaczy, którzy szykują się do letnich igrzysk olimpijskich. Ta ścieżka dźwiękowa do filmu to jedno, a to, co potem zostało wydane na płytach, to drugie, bo na potrzeby wersji płytowej Vangelis dokonał ponownego nagrania. No w każdym razie ta rocznica sprawiła, że w mojej głowie pojawił się pomysł audycji absolutnie nie rockowej. Będzie awantura? Trochę się boję, bo dziś postanowiłem skupić się na muzyce elektronicznej. No ale chyba, tak zakładam, takiej, którą fani rocka akceptują. A muzycy rockowi czasem nawet się nią inspirują. Przykładem może być pewien niemiecki zespół, o którym wspominałem w środę, w rocznicę śmierci jednego z założycieli Kraftwerk, Floriana Schneidera. Grałem wtedy Das Model, ale w wersji Rammsteina, którego klawiszowiec Flake przyznaje, że czerpie z ich muzyki. No, zresztą sami posłuchajcie, jak podobnie brzmi jego klawisz do tego, co robił ten awangardowy zespół. Uznawany za jedną z najbardziej wpływowych zresztą grup w historii muzyki, której utwory inspirowały synthpop, elektro, techno, a także new wave. I to był zespół, ten Kraftwerk, który początkowo nagrywał wyłącznie w języku niemieckim, a potem już powstawały zawsze dwie wersje językowe kolejnych płyt. Ja Państwu teraz zagram coś, co naprawdę kocham. Mam nadzieję, że Państwo się na mnie nie pogniewają. Die Roboter, Kraftwerk.

czwarta część Oxygen. Jean-Michel Jarre, kolejna wielka postać ze świata elektroniki, która dziś będzie rządzić w audycji To był dobry rok. Francuski kompozytor, performer. Człowiek równie mocno znany z muzyki, jak z organizowania koncertów spektakli. No wiecie, wielka skala efektów świetlnych. Zawsze z tego gościu słynął i pewnie w czerwcu, za moment w Radomiu, bo będzie występować na Stadionie Miejskim, znów pokaże coś podobnego. Zanim na dobre zanurzyłem się w świat gitar, to godzinami potrafiłem słuchać jego muzyki i w sumie do dziś uwielbiam. Jego pierwszym sukcesem było właśnie to nagranie i album Oxygen z roku, w którym się urodziłem, 76. Czas na kolejną postać ze świata elektroniki, choć on akurat potrafi łączyć muzykę elektroniczną na przykład z rockiem progresywnym. Największy hit Mike Oldfielda? No to moim zdaniem jest ta piosenka.

0: Dobry rok w ESC Rock.
1: Foreign Affair, pan Mike Oldfield w audycji, która dziś rokową z całą pewnością nie jest. New Order to był taki zespół, który powstał po tym, jak samobójczą śmiercią żegnał się ze światem lider Joy Division Ian Curtis i chłopcy z tego zespołu postanowili grać dalej. No i początkowo grali coś podobnego do dokonań Joy Division, a potem wypracowali sobie inne, nowe brzmienie, w którym łączyli oczywiście także muzykę gitarową, ale dodając mnóstwo tej elektronicznej. Elektronicznej, na której dzisiaj się skupiam. Blue Monday, New Order.

0: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: To jest naprawdę kawał bardzo ładnego, poważnego samochodu. Tam się dużo w środku zmieniło, przede wszystkim w tej BMW 7. Jest jeden wielki telewizor.
0: Łukasz Bąk.
2: Każde koło przy prędkości maksymalnej będzie kręciło się z prędkością 10 200 obrotów na sekundę.
0: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! To wy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
11: To był dobry rok w Esce Rock.
0: To był dobry rok w Esce.

pamiętacie z historii muzyki coś takiego, co nazywało się krautrockiem? To była taka odmiana eksperymentalnego, powiedzmy, rocka, która powstała w drugiej połowie lat 60. XX wieku na terenie Niemiec. Wśród jej takich najbardziej rozpoznawalnych cech, oprócz miejsca powstania, no to są inspiracje muzyką awangardową, psychodeliczną i też nowatorskie w tamtym okresie użycie technik elektronicznych. Przedstawicielem takiego krautrocka był na przykład właśnie ten zespół, Tangerine Dream, który został założony w roku 67. Zresztą Kraftwerk, którym prawie zaczynam dzisiaj audycję, też mniej więcej pochodził z tego nurtu. Audycja to był Dobry Rock, która dzisiaj nie jest rockowa, która jest muzyką, audycją o muzyce elektronicznej, ale taki, która mam nadzieję jest przez Państwa akceptowana. Teraz będzie bardzo dziwny z pozoru projekt założony w Szwajcarii, który grał, no, taki elektropop, można powiedzieć. Dwóch bardzo dziwnych dżentelmenów o nazwiskach Boris Blank i Dieter Meyer. Pod koniec lat 70. założyli w Szwajcarii zespół Yellow, a największy sukces, jaki osiągnęli, przyszedł w roku 88, gdy wydali na singlu utwór The Race. Do dziś bardzo popularny, gdy na przykład chce się zilustrować jakiś film związany z autem, wyścigiem czy rajdem. Yellow, The Race.

Ja Państwu nie przetłumaczę tytułu tej piosenki. Jeśli ktoś jest zainteresowany, co oznacza Smack My Bitch Up, to proszę sobie sprawdzić samemu. The Prodigy, brytyjski zespół tworzący szeroko pojętą muzykę elektroniczną, ale to jest wszystko. Breakbeat, hardcore, industrial i rock oczywiście z elementami punkowej energii. No i za to chyba ich lubimy najbardziej. Jeśli się Państwo do tej pory nie zdenerwowali, mogą zrobić to teraz, bo pojawi się jeszcze jeden projekt, który początkowo współpracował razem z The Prodigy, nagrywając przynajmniej na początku razem z chłopakami różnego rodzaju, nazwijmy to, rzeczy. Dwuosobowy projekt z Wielkiej Brytanii, Tom Rowlands i Ed Simmons. Nazywają się The Chemical Brothers. No i przed Państwem wystąpią w nagraniu Galvanize.

przez Europe, Asian Dub Foundation. Zespół, którego historia zaczynała się od Sound Systemu na początku lat 90. w Londynie, zaraz po tym, jak na letnich warsztatach dla hinduskiej młodzieży spotkała się trójeczka, która ukrywa się pod pseudonimami Dr. Das, Pandit G i Master D. Trzech dżentelmenów pochodzących z Indii, stąd też w ich muzyce obecna jest bangra, dub, raga, jungle, różnie to mówią. No, w każdym razie jest też ta punkowa, dzika, nieokiełznana energia,

którą fani rocka lubią. No i może stąd to Asian Up Foundation też jest przez nas bardzo lubiane. Mam nadzieję, bo dzisiaj taka muzyka, która no, może spowodować, że państwo jednak zmienią o mnie zdanie. Na koniec pewien gentleman z Nowego Jorku, który nazywa się naprawdę Richard Melvin Hall, ale ma pseudonim Moby, który zyskał już w dzieciństwie, bo to Moby pochodzi ze słynnej powieści Moby Dick Hermana Melvilla, z którym to gentlemanem naszego bohatera muzycznego, kompozytora, DJ-a, producenta muzycznego łączą więzy rodzinne. Ale nie jest to tak istotne jak to, jak pięknie potrafi tworzyć muzykę pan Moby. To na koniec dzisiejszej audycji jego najsłynniejsza piosenka. Jarosław Bierajewicz, dziękuję, do usłyszenia.

0: był dobry rok w SC Rock. Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bo